być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

szukać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: Max.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: poranka. Lumix nas rozbudza, to jest najlepszy budzik, najlepsze budziki zawsze w RMF Max.
1: I przy okazji też od razu na start, żeby się pobudzić, najważniejsze informacje, bo są znalezione informacje przez nas o gołębiach. I to nie są informacje z Krakowa.
0: Trochę o gołębiach, a trochę o aplikacjach, bo powstała taka aplikacja, która wysyła wiadomości i ta wiadomość do adresata dochodzi tak długo, jakby leciał z nią gołąb pocztowy i sobie można obserwować, na jakim etapie wiadomości jest. No.
1: Także my teraz do was wysyłamy taką wiadomość. Pamiętajcie, o 15 będzie flash i pogoda przy okazji w RMF Max.
0: Tuż przed 20 Tour de Club. Później graba będzie z najlepszą dychą Hop Band.
1: Także... No, a potem wszystkich świętych, Nowy Rok i tak dalej.

0: Oscar Sims i bez końca, no bez końca możemy słuchać tego chłopaka i bez końca możemy też słuchać o śniadaniu.
1: Bo to jest cykl Pytania o śniadanie. Pytamy się, co Polacy rodacy jedzą jadąc do pracy. I tym razem zapytaliśmy Wiksena, który był u nas wczoraj na antenie. Posłuchajcie, Wiksen, co ty jadłeś w ogóle?
2: Tak, jem chleb z pastą z tuńczyka.
1: A myślę, że masz taką bardziej więzienną dietę, że wiesz, czarny chleb i czarna kawa, ale to nie jest nie, to zupełnie. Nie.
0: Dobra, z cyklu Poważne Pytania, twoje ulubione śniadanie to jakie?
2: Moje ulubione to jest klasyczne śniadanie. Jajowa, boczek, chleb i parówka. Myślę, że to jest coś takiego, co nie jest jakieś wykwintne.
0: Ale chłopaku, ile tu jest białka w ogóle? To jest totalnie bogate śniadanie, wiesz, i jajowa, tak, no, i parówka, wszystko.
2: Dla mnie idealne.
1: Ile ty masz w bicepsie? Mierzyłeś?
2: Nie mierzyłem.
0: Ale rośnie.
2: Ja trochę, jak chodzi o bicepsa, to żyję przeszłością. Kiedyś miałem 39, coś takiego.
0: To chyba jest dużo, tak mi się wydaje.
1: Dobra, już, kończymy, koniec tego.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Już niedługo, już za chwileczkę o tej porze nas światła będą raziły, a teraz na szczęście jeszcze nas razi The Weeknd i jeszcze nas z grubsza gdzieś tam w Polsce razi słońce.
1: Dzień dobry.
2: Chciałem powiedzieć.
1: Dzień dobry. No i właśnie, to jest nasza poradna zabawa, w którą bawimy się razem z wami. Dzień dobry, ale trzeba powiedzieć i dokończyć zdanie, byłby dobry, gdyby.
0: No bo właśnie, to jest takie zaraz. Jakie dzień dobry?
1: No jakie dzień dobry? No.
0: Byłby dobry, gdyby. Gdyby co? Głosóweczki na Messengera RMF Max. Zapraszamy, zachęcamy. Podzielcie się. Dlaczego ten dzień byłby dobry?
1: Zobacz, jak to jest fajnie usłyszeć się na antenie RMF Max. Niech cię wszyscy usłyszą. Zobacz, przekonaj się.
0: Tak.
1: Zobacz, jakie to jest proste. Nagrywasz głosówkę, jesteś na antenie RMF Max, dokańczasz zdanie. Dzień dobry. Byłby dobry, gdyby.

0: DJ Gorza, Jason Derulo Melody, Michiko, ale ja bym powiedziała o tej porze Michilo.
1: Myślałem, żebyś powiedziała Natalia, kawałek!
2: Dawaj, nie udawaj!
3: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
1: I od razu mówimy dzień dobry, ale wiadomo, że dzień byłby dobry, gdyby coś, gdyby nie to, gdyby nie tamto. Messenger RMF Max płonie oczywiście, zalaliście nas informacjami o tym, gdzie jedziecie, co was zastawiło, co was nie zastawiło, ale dostaliśmy również głosówkę od Mariusza.
4: Dzień dobry, byłby dobry, gdyby nie trzeba było wstawać przed piątą.
1: No,
0: Nic dodać, nic ująć. My to czujemy też, wstaliśmy przed piątą. Jesteśmy tutaj z wami do dziewiątej. Z hakiem, jeżeli macie jeszcze coś takiego, na co chcielibyście sobie ponarzekać, to w RMF Max można. Szef nie słucha jakby.
1: Proszę,
0: co
1: czekajcie, ja popukam. To jest to ramię, do niego płaczcie.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Głosóweczki na Messengera RMF Max, śmiało. A to już Alabama Ten 6:05.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: prosto z krainy, gdzie są krótkie ołówki i papierowe linijki, czyli Swedish House Mafia i Lee Kelly, Happiness is so sad. Na 14 minut po godzinie 6 Natalia jest w szoku, ale to dlatego, że dzień od razu zaczął się dla niej bardzo dobro.
1: Bardzo dobro. Nie myślałam, że to jest kraina klopsików, ale krótkie ołówki, no tak, coś w tym jest, zdecydowanie. Ale my tutaj nie po to, żeby rozmawiać o ołówkach, tylko o tym, dlaczego ten dzień nie jest dobry. I mamy, słuchajcie, sekcję rybacko-wędkarską we Wstawaj, nie udawaj. Posłuchajmy, co nam nagraliście na głosówkę.
2: Był dobry, gdybym zamiast do pracy mógł jechać na ryby.
0: O, no tak, no, kto by nie chciał pojechać na ryby? Ja wiem, kto by chciał pojechać na ryby.
3: To byłby dobry dzień, gdyby mi kumple nie zablokowali łódki wędkarskiej. Nie mogę jej wyciągnąć z pewnej destynacji. Oni ruszyli w inną stronę, na jedną realizację. No i co? Dobra! Z pomostu się porzuca.
1: No i dobra! Piotrek Niewald, pozdrawiamy na urlopie. Tęsknimy troszeczkę, ale no wiadomo. Chciałbyś na poranku RMF Max załatwione. Niewald, słyszymy się po urlopie.
0: Zmieniamy stację na RMF Max Szczupaks.
4: Dzień dobry. Dzień byłby dobry, gdyby nie to, że praca uszlachetnia. Trzeba rano wstać i do pracy dotrzeć. Mhm. A skoro pracuję na półtora etatu, to znaczy, że jestem szlachcianką?
1: Chyba tak?
0: Tak.
5: Reklama.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 zł.

0: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Tak mi się nie chce, że... A nie! Jest wtorek, 6 rano, a ja jestem na urlopie! Pozdrawiam tych wszystkich, którym się nie chce.

0: I można tańczyć o 6.27? Oczywiście, tylko najpierw trzeba się zamknąć, tak jak w przypadku Walk the Moon, Shut Up and Dance.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: A my się teraz, słuchajcie, otwieramy, bo dzieją się rzeczy. Bo ja nie wiedziałam, że Bocian Krutek, o którym już wczoraj wspominaliśmy, najsłynniejszy Bocian w naszym kraju, że jest gwiazdą, to wiemy wszyscy.
3: Wiadomo, no, nie od wczoraj.
0: Ale że rodzinę założył.
3: Ja też tego nie wiedziałem.
0: I że ten celebryta tak życie prywatne zachowuje tylko dla siebie. Ja jestem pełna podziwu. On ma żonę, słuchajcie, i dwójkę dzieci, z tego co czytamy.
3: Bocian Krutek, jeszcze Bocian raz podkreślamy. Krutek, Bocian
0: tak.
3: Krutek.
0: Który w niedzielę ruszył już w kierunku wakacji egipskich, afrykańskich, ciepło, wszystko przyjemnie. Mhm. Będzie tam leciał jakieś 8 tygodni, ale właśnie żona z dziećmi ruszyła 2 dni wcześniej.
3: I dolecieli już.
0: Nie, no chyba nie.
3: No jeszcze nie, no wiadomo, przecież Afryka jest daleko, no. Poza tym też chcielibyśmy zaznaczyć, że to jest naprawdę pierwszy przypadek, gdzie Bocian naprawdę przyniósł dzieci.
1: Poranka w RMF Max.
0: A poza tym wiesz, czemu oni tam 2 dni wcześniej polecieli? Zdajesz sobie z tego sprawę?
3: Nie.
0: Wiesz, ile to trwa z dziećmi? Mama!
4: A my możemy się zatrzymać?
0: Mama, ja chcę siku. A hot doga możemy jeszcze?
4: Hot doga z żaby oczywiście.

0: Gramy najlepsze hity do kawy, gramy najlepsze hity do wyprowadzania psa na spacer, gramy po prostu hity na maksa. Ostatni dzień lata to Gips, to Igo, to kawałek ostatni dzień lata. Co ja mówię
1: jeszcze
0: w ogóle?
1: Nie ostatni 6:37
0: jest, moi drodzy. Wstajemy, budzimy się i słuchamy, co mamy wam do powiedzenia.
1: A mamy wam do powiedzenia, słuchajcie, no umówmy się, Polska to jest kraj wynalazców. Lampa naftowa
0: tak jest.
1: To u nas na przykład.
0: Tak jest. I okazuje się, że można również wynaleźć kartoflomat, jak się okazuje. Jest taki taka specjalna budka, trochę taka mini budka telefoniczna, tylko drewniana. Jest tam specjalny napis na drodze na Podlasiu, który się nazywa kartoflomat. I jeżeli chcecie sobie takie kartofle kupić od pana rolnika, które są tam w workach, to po prostu bierzecie sobie taki worek, puszczacie mu blika albo zostawiacie pieniądze w szczynce. Jest klasa, macie ziemniaczki, nie?
1: Ale to jest piękne. Ja naprawdę lubię język polski za to, że każde, dosłownie każde słowo można połączyć z końcówką. Mat.
0: No tak,
1: paczka
0: racja, no.
1: Plus mat, mamy paczkomat. Kartofel plus mat, mamy kartoflomat. No z mać na przykład już się tyle słów nie połączy. Ale za to jak się już połączy, to jak to brzmi? Jaka to jest moc?
0: To wyjdzie właśnie 6:38.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
7: I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: No nie może być poranka bez Pitbulla w RMF Max. 6:49.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: I nie może być też poranka bez narzekania, że za mało śpimy.
4: O Jezu,
3: ale tym razem mamy na to dowody. Mamy badania i mamy amerykańskich naukowców. Już was wprowadzam w temat. Co drugi Polak narzeka na brak energii. Takie są oficjalne statystyki, że za mało śpimy.
0: To prawda.
3: I teraz uwaga. American Academy of Sleep Medicine. To jest poważna instytucja. To się nie
0: tak,
3: ma co
0: śmiać. Tak brzmi, tak brzmi.
3: Ale
0: no,
3: oni właśnie zalecają, żeby dorosły człowiek regularnie przeznaczał na sen co najmniej 7 godzin każdej nocy.
0: No ale proszę
3: każdej
0: cię,
3: nocy.
0: Jak w Polsce spać w ogóle godnie? Jak w Polsce spać dobrze, kiedy albo łamana jest konstytucja, albo nie mogę spać, bo trzymam kredens.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No jak się wyspać?
3: Nie wiem, ale ekipa, dobijamy do 7 godzin teraz, szybka drzemka w pracy, także sorry szefie, nie masz nic do gadania, idziemy w spanko.

0: Gigi D'Agostino, In My Mind. Co jest w mojej głowie? Fitness, sport, zajęcia, sztangi, takie rzeczy. I faktycznie sport za chwilę będzie w RMF Max. Będzie też flash, będzie też prognoza pogody. To wszystko punktualnie o 7:00. Zostańcie. Max.
1: Reklama. Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: 오늘
1: Jak długi dzień pełen słońca.
2: Jak impreza na plaży.
3: Jak nas w namiocie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Sierpnia, wtorek, godzina 7, Kinga Nega, pourlopowe. Dzień dobry, zapraszam na Flash, sport i pogodę w RMF Max. Za nami burzowa noc. Ponad 1100 razy interweniowali strażacy. Najwięcej pracy mieli w południowo-wschodniej części Polski. Silne burze przeszły między innymi nad Śląskiem, gdzie zerwanych zostało 19 dachów. Na Opolszczyźnie po ulewach z brzegów wystąpił potok Bodzanowski w Rudawie i Bodzanowie. Z kolei w Małopolsce sporo pracy było w Krakowie i powiecie chorzowskim. Wtorek w Polsce będzie zdecydowanie chłodniejszy. Temperatura maksymalnie wzrośnie dzisiaj do 21 stopni. W połowie tygodnia poprawa pogody.
7: Temperatury będą wyższe, szczególnie na południu naszego kraju, gdzie mogą wynosić do 25, nawet 30 stopni. I taka aura będzie towarzyszyła do końca tego tygodnia.
6: Zapowiada Piotr Szuster z IMGW. Szczegółowa prognoza tuż po sporcie. Ranni w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają do kraju. Samolot z pierwszą grupą poszkodowanych wylądował wczoraj na lotnisku Jasionka. Więcej o tym powiemy we Fleszu za godzinę.
2: To jest RMF Max.
6: Sprawdzamy ceny paliw. Litr benzyny 95, nie więcej niż 6 zł 41 groszy. Benzyny 98, 7 zł 20 groszy. Oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Dziś drugi dzień obowiązywania pakietu ceny paliwa niżej.
8: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne.
9: Pewnie, że różnica jest, bardzo duża różnica jest. 90 groszy. Tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Powinni zrobić ludziom prędzej, to tak, a nie na powroty.
10: Zawsze parę litrów do przodu.
6: Mówili kierowcy ze Szczecina. Program CPN będzie obowiązywał do końca wakacji. Susza w Hiszpanii coraz dotkliwsza. Ponad 100 gmin musi dostarczać mieszkańcom wodę pitną cysternami. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kastylii i Leonie. Z kolei w Portugalii trwa walka z ponad 20 pożarami lasów. W pobliżu Porto rannych zostało 7 osób, w tym 5 strażaków.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Tenis otwiera Flesz Sportowy w RMF Max. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6, 6-1, 6-1. Magdalena Fręch przegrała natomiast z wiceliderką rankingu tenisistek kazaszką Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7. W trzeciej rundzie turnieju niestety odpadła Maja Chwalińska. Polska zdobyła 8 medali lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, 6 srebrnych i 2 brązowe. I jeszcze piłka nożna. Pewna wygrana Argi Gdynia z Puszczą Niepołomice w pierwszej lidze. Arka wygrała 3-0.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Wczoraj wysokie temperatury, no a dziś zdecydowanie chłodniej. Czy to koniec wakacyjnej aury? Sprawdźmy. Dzisiaj rzeczywiście na termometrach zdecydowanie niższe wartości. Tylko 16 stopni na wschodzie kraju i Podhalu, do 19-20 na większości obszaru Polski. Najcieplej ma być dzisiaj na zachodzie, tutaj 21 kresek. Zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, przelotnie mogą pojawiać się opady deszczu, a na wschodzie i na Pomorzu Gdańskim możliwe również burze. A od czwartku będzie cieplej.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Ja wiem, że my jesteśmy świeżo po prognozie pogody, ale ja się natknęłam na informację, że przymrozki będą w przyszłym tygodniu.
12: No i teraz to czas na wysyp osiedlowych ekspertów. No i co, sąsiedzie? Opłacało się kupować tę klimatyzację na te 6 dni w roku? Jest to, że się opłacało.
11: No
12: to Big Becky G, Sorry Papi, 4 po 7, Filip Kliber,
11: Natalia Kawałek,
12: Buongiorno.
11: No hejka.

0: takie przeszukanie w RMF Max o 7:10. Takiego polismana to my bardzo potrzebujemy i wszystkich polismanów oczywiście pozdrawiamy gorąco.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: I polismanki też, żeby nie było.
3: Żeby nie było. Police tak. Women, woman, women,
0: yes.
3: Power. Tak
0: everybody.
3: Jest. Za to jest afera w internecie i to jest naprawdę gruba afera, bo jedna z marek samochodowych postanowiła sobie zrobić prezentację swojego samochodu na tle Giewontu.
0: To bardzo ładnie.
3: Ładnie, prawda? Góry Giewont, super.
0: Kojarzy się z Polską, super.
3: Jasne, że tak. No tylko, że się okazało, że oni zrobili to zdjęcie. Rzeczywiście w tle są góry, na pierwszym planie jest ten samochód. No ale z tyłu brakuje czego? Brakuje tego, czego się domagają ludzie.
4: Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Gdzie
3: jest? Ale jak się okazuje, ten krzyż tam cały czas jest, po prostu trzeba bardziej przybliżyć to zdjęcie, trzeba bardziej tam zoomować, trzeba trochę poprawić kolory, trzeba zmrużyć, tak jest. I ten krzyż tam cały jest, cały czas jest, ten krzyż wcale nie został usunięty.
0: Ale ja uważam, że ci wszyscy, którzy się awanturują, że krzyża nie widać, to oni się powinni cieszyć, że tam z tyłu gdzieś nie stał biały miś skrupówek, bo to zdjęcie by wtedy trochę więcej kosztowało i to każdego.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Każdego, kto ogląda oczywiście.
0: No tak, nie ma nic za darmo.

0: Latarki w telefonach, zapalniczki, co tylko macie. Poranne wzruszenia w RMF Max też się zdarzają. To Somber, My Body Isn't Ready. Jest 7:20. Ja ocieram łzy i Filip też odrobinę ociera łzy, bo słuchajcie, ma taką historię, że wy to musicie usłyszeć.
1: Zabieram was do mojego domu. Rzecz się działa
0: witajcie
1: wczoraj. Witajcie w mojej kuchni. Zostawiłem w kuchni właśnie walizki, reklamówki z zakupami, w których były różne rzeczy spożywcze i między innymi wśród tych rzeczy były również kabanosy. I to były takie dłuższe kabanosy, a muszę wam teraz powiedzieć, że mam również psa o długości mniej więcej takiego jednego kabanosa. I z tych kabanosów, które były trzy, nie został mi żaden, ponieważ mój pies najpierw te trzy kabanosy mi z reklamówki wyżarł, potem przyszedł do mnie i udawał mojego kolegę z osiemnastki, który zrobił... I tak
0: z
1: naprawdę...
0: Z oczami niewiniątka.
1: Oczywiście, z oczami niewiniątka. No i teraz ja mam pytanie do was. Czy ja mu powinienem wybaczyć, czy nie?
0: Kochani, czekamy na osąd bohatera. Jak bohater ma na imię, przypomnij?
1: Magnus.
0: No właśnie, czy Magnusowi możemy wybaczyć, czy nie? Głosóweczki na Messengera RMF Max, bo Filip nie wie, co robić. Pomóżcie.
1: Ja tylko przypomnę. Zjadł trzy kabanosy z trzech, które kupiłem.
0: I zgrywa niewiniątko, no.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
6: 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Polska 13.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mega,
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary.

0: Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami. Vikings Run. 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras. Od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.
3: I po reklamie.

0: I znowu mamy po 16 lat Timberg, czyli Avicii, Sick Bromance w RMF Max, 7.31.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Skrzynka, a właściwie Messenger RMF Max jest jak żołądek mojego 10-kilogramowego psa. Jest po prostu pełna. A dlaczego jest pełen żołądek psa? Ponieważ wczoraj zjadł z zakupów, które sobie zrobiłem, 3 kabanosy o mniej więcej swojej długości. No i zastanawiamy się razem z Natalią, wybaczyć, nie wybaczyć.
0: No właśnie, osąd bohatera, osąd Magnusa zjadł 3 kabanosy na 3. No i właśnie, co z tym fantem zrobić Filip ma?
3: Ekipa wie, RMF Max ekipa oczywiście wie najlepiej.
4: Mój pies się nazywa Parówka i ja mu zawsze wybaczam. To, że zjada mi pół lodówki i pół mojego obiadu, to swoją drogą.
0: No jesteś dobra. Tym, co jesz. Czyli Magnusowi musisz zmienić imię.
5: To nigdy pies nie jest winny, tylko właściciel.
3: Czekaj, jeszcze musimy oczywiście dołożyć jeszcze raz.
5: Tego, co wiem, to nigdy pies nie jest winny, tylko właściciel.
3: O, no
0: Filip,
3: i...
0: Filip, jesteś temu winny, sorry.
3: No, tak myślałem.
0: Sorry.
6: Oczywiście, że wybaczyć. Ty możesz iść sobie kupić te kabanosy do sklepu, a on nie.
3: Ale.
0: To jest żelazna logika.
3: Ale chwila, ja mu dam dychę i niech se pójdzie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
7: Czy te oczy mogą kłamać? Oczywiście, że wybaczyć. Psiakowi się zawsze wybacza, ale w ramach rewanżu może pan zjeść jego smaczki i wtedy będziecie kwita.
0: Panie Filipie?
3: Ale przecież co, ja od tego zacząłem, a nie...

0: To będzie na pewno dobry dzień, bo go rozpoczęliście z RMF Max. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Na 21 minuty przed godziną 8 przenosimy się na portal X, to jest dawniej Twitter. Tam Sebastian Mila sobie przypomniał sobie, on mówi tak: o, to chyba dziś. Tak właśnie postanowił.
1: Ja sobie trochę przypomniałam w ogóle, kim jest Sebastian Mila, bo ja o nim zapomniałam, ale dobrze, że nam się chłopak przypomina.
0: Przypominam, polski piłkarz, reprezentant Polski strzelił bramkę Niemcom.
1: Taką grzywkę miał, super. Masz tak podobną było. Teraz.
0: I Sebastian Mila postanowił wrzucić post, że on właśnie rozpoczyna postanowienia noworoczne.
1: No. Czekaj, przepraszam, mamy 18 dzień sierpnia?
0: Tak jest. Sebastian Mila sobie przypomina o nowym roku i postanowieniach.
1: Nie, to słodkie. Ja myślę po prostu, że jego telefon zawibrował i nagle mu kalendarz przypomniał: ej stary, bo miałeś coś robić, jakieś tam bieganie czy coś.
0: Ale to jest gość w ogóle, który wrzuca choinkę w sierpniu, zbieranie grzybów zaczyna w lutym, a fronty szafki poprawia przez 3 miesiące. No to jest gość, no.
1: Uczciwie podchodzi do tematu, on się nie oszukuje na początku przynajmniej.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak 2 tygodnie urlopu.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: linie lotnicze zapraszają. Lecimy wysoko! Tobi Romeo, no i RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, 7:49.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Ja trochę się śmieję, trochę płaczę, bo czytamy sobie informacje z całego świata i widzę, że 18-latek, który poszedł do swojej pierwszej wakacyjnej pracy, zaczął czyścić kanały. Bardzo mu się ta praca podobała, super praca.
0: Fajna
3: tylko,
0: praca.
3: No. On w tych kanałach przy okazji znalazł złoto, które jest warte 9 milionów euro.
0: W Belgii takie cuda.
3: Takie cuda w Belgii, moi drodzy.
0: I to jest moment, kiedy robi mi się trochę smutno, bo przypominam sobie swoją pierwszą wakacyjną pracę i uważam, że bardzo źle ją wybrałam.
3: Tak?
0: Bo na rozdawaniu ulotek, wiesz, 6 zł za godzinę, to nie szło się tak dorobić, no.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No, ale też były złote, tak? No.
0: Ale 6 złotych za godzinę, wiesz, 9 milionów euro.
3: Ale złoto zawsze, nie?
0: Złoto.
3: 10 minut do godziny 8:00, Temper City, Self Aware, już teraz. Też złoto, muzyczne w RMF Max.

0: Mroza, to tak można na repeacie, to jest złoto w RMF Max, a możemy podpowiedzieć, że Mrozo niebawem wydaje nowy materiał, bardzo dobry, tak się to zapowiada, także jest na co czekać.
1: My wydajemy punktualnie o 8:00 Flash, sport i pogodę, więc koniecznie zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych informacji.
2: Max. Reklama. Mega,
3: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami Vikings Run 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras, od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przyjdź.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.
3: Na podwórku.
4: Na imprezę.
5: Na koncert.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
8: No i mamy już godzinę 8 w RMF Max. Czas na najświeższy flash, sport i prognozę pogody. Kinga Nega, zaczynamy. Na początek raport po przejściu nawałnic. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Najwięcej pracy mieli na południu i południowym zachodzie Polski.
9: W województwach śląskim i dolnośląskim. Tylko tam strażacy interweniowali ponad 550 razy. Groźnie było także w Małopolsce ponad 200 wyjazdów i tam w wyniku burz ucierpiały dwie osoby.
10: W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń.
9: Relacjonuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec. Same interwencje dotyczące połamanych drzew to ponad 500 zdarzeń.
8: A raport przygotował Igor Skrzypek. Po intensywnych opadach i burzach IMGW wydał ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody w rzekach. Alerty obowiązują w województwach podlaskim, mazowieckim, łódzkim i w północnej części lubelskiego. Pierwsza grupa pielgrzymów, którzy ucierpieli w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, wróciła do Polski. Na lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce dotarło 21 osób.
11: Z tych 21 osób aż 16 nie wymagało hospitalizacji i zabrali ich do domów bliscy. Pozostałych 5 karetki zabrały do rzeszowskich szpitali.
12: Na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
11: Mówi wojewoda Teresa Kubas-Huli, zapowiada, że kolejni ranni będą zabierani samolotem do Polski, gdy pozwoli na to stan ich zdrowia.
8: Informował Dominik Smaga. Ponad 600 dronów pojawiło się nad rejonem Moskwy od wczorajszego wieczoru. Rosyjskie służby twierdzą, że około 180 bezzałogowców zestrzelono, zanim zbliżyły się do stolicy Rosji. Ze względów bezpieczeństwa czasowo zamknięto moskiewskie lotniska. I jeszcze informacje dla kierowców. O poranku utrudnienia na Opolszczyźnie, na krajowej 94 w Brzegu. Tu samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, na jezdnię wylały się płyny. Ruchem kieruje policja.
7: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Hiszpan Rodri, triumfator i najlepszy piłkarz tegorocznych Mistrzostw Świata, jest już w Katalonii, gdzie ma sfinalizować transfer z Manchesteru City. Gra w Barcelonie to spełnienie marzeń, powiedział 30-letni pomocnik. Rodri ma związać się z klubem do 2030 roku. Za ten transfer zapłacono, jak donoszą media, 76,5 miliona euro. 19-letni Polak zadebiutował w La Lidze. Hiszpańskie media oceniły jego występ bardzo dobrze. Bright Ede, były stoper Motoru Lublin, rozegrał pełne 90 minut w barwach Deportivo La Coruña. I jeszcze korty w Cincinnati. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000.
7: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Przed nami moment oddechu. Od wysokiej temperatury do Polski dotarło ochłodzenie. Dzisiaj najwyższa temperatura na zachodzie kraju i to tylko 21 stopni. 17 w Białymstoku, 18 stopni w Lublinie, w Warszawie 19, a w Krakowie 20 kresek. Trochę rozpogodzenie, sporo chmur, będą pojawiać się też przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie może również zagrzmieć. Wiatr przeważnie słaby, tylko chwilami umiarkowany, a biometr dzisiaj niekorzystny.
7: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
13: 8:04, pora na kolejną rundę nierównej walki z wtorkiem.
14: Ale spokojnie.
13: Garda!
14: Z nami
13: trzymaj gardę!
14: Trzymamy łokcie wysoko, kolana nisko. Dub Dogs na dobry początek. 8:00, Filip Kliber.
13: Natalia Kawałek, siema.
14: Buongiorno.

0: Poranna rozgrzewka bioder na 9 minut po godzinie 8. To Karol G i jej z Yandex, te ubiera Konosido. Pamiętajcie tylko, żeby nie za mocno kręcić, jak macie powyżej 30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Albo to od razu do ortopedy się umówić i po prostu po problemie. Ale znamy osobę, która do ortopedy nie musi się umawiać. Mamy nadzieję, że długo nie będzie musiała.
0: Na to liczymy.
3: Kija Skrzyszowska, nasza srebrna medalistka w biegu 100 metrów przez płotki na ostatnich Mistrzostwach Europy, która przegrała o zaledwie 1/1000 sekundy. No złoto było tak blisko.
0: Tyle
3: to było brutalne. Ale Kija, można powiedzieć, że dostała fajny bonus właśnie po tym wyniku, bo uwaga, dostała robotę.
0: Super!
3: No, została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics i to jest powód do radości, bo to jest robota na 4 lata. Bardzo ważna. Przy okazji
0: jasne,
3: wiele osób jej zaufało, bo to zawodnicy z całej Europy na nią zagłosowali, bo stwierdzili, że ona będzie top, ona będzie najlepsza na tym stanowisku.
0: Aha, no to do PZPN-u nie pójdzie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A może chciała?
3: A może chciała?
0: Nie wiem.
3: Ale to FIFA też odpada w takim razie?
0: No, UEFA też.
3: Szkoda.
0: Trudno, no. Pija. 10 po 8.

0: innej opcji ten numer na pewno usłyszycie drugiego dnia Fire Festiwalu w Chorzowie na Stadionie Śląskim, no bo Alan Walker tam będzie, on sobie nie odpuści tego numeru na pewno.
1: I jeżeli ty też chcesz się pojawić właśnie na tym festiwalu, na którym nie tylko będzie Alan Walker, bo i pojawi się Problem na przykład.
0: I będzie BDS, i będzie DJ Snake, i Miu, i Kizo, i Kukę, i Zalia, i w ogóle tyle będzie gwiazd, że jakbyśmy mieli to wymieniać, to spokojnie minutę albo i dwie by nam to zajęło.
1: A zabrakłoby nam czasu do końca wakacji, bo właśnie na koniec wakacji ten festiwal w Chorzowie się będzie odbywać. I pytanie do was brzmi, co ci się marzy do końca wakacji?
0: Bo wiadomo, że pewnie bilety na Fire, takie karneciki eleganckie to wam się marzą, to dla was mamy, ale co oprócz tego wam się marzy jeszcze do końca tegorocznych wakacji?
1: Dajcie nagraj znać nam na głosówkę na Messenger RMF Max, jeżeli chcesz w ogóle zrobić to po raz pierwszy, tym lepiej. Zobacz, jakie to jest proste, zobacz, jak to jest potem usłyszeć się na antenie RMF Max, co ci się marzy do końca wakacji.
0: A walczycie o karnety na Fire Festival.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamieni Skolimowskiej.

135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba Mokka Fix Gold 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Rok 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
2: Telewizor Haier. 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: I po reklamie.
1: Na lody, na plażę z ekipą.
2: Leżąco.
3: Na chillowanko.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Mazowsze.

0: przez ty bandyta. I Zara Larsson, Symphony w RMF Max, 8.30.
1: A, bo Clean Bandit.
0: Tak, tak.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
1: My bawimy się dzisiaj razem z wami, ponieważ wiadomo, że do końca wakacji pozostało już niewiele weekendów, ale na koniec wakacji niesamowite zakończenie, bo właśnie wtedy Fire Festival, cała masa artystów i wy na tym festiwalu też możecie być, tylko musicie nam nagrać na Messengera RMF Max, o czym marzycie. I z nami jest taki marzyciel. Siemano, Krzychu.
4: Siema, siema, witam.
1: Siema, Krzychu, to o czym w takim razie ty marzysz? Dawaj, nawijaj.
4: Marzę...
0: Antena jest twoja, dawaj, dawaj.
1: No i gdzie, no i Krzychu akurat był, Krzycha nie ma i a ty miał... O, jest, jest,
0: jesteś,
1: jest, dawaj,
0: jesteś,
1: dawaj,
0: jesteś,
1: dawaj, dawaj,
0: głos.
1: Dawaj.
4: Siema, siema, marzę o tym, żeby nie mieć problemów i słuchać problemów. Słuchać problemów pod sceną, wiesz, razem z moją kobietą.
0: Ej,
1: no dokładnie, to jest nasz ulubiony raper, ale Krzychu, nie ma tak,
0: jest
1: że...
0: na to szansa, bo karnety na Fire Festival mogą być twoje, ale najpierw mamy dla ciebie quiz. Quiz z niezbyt świeżymi pytaniami, bo z pytaniami z wczoraj. Czy jesteś na bieżąco, co tam się wczoraj działo w Polsce, na
4: akurat
0: świecie?
4: Akurat nie słuchałem do końca, ale myślę, że damy
1: dobra.
4: Radę.
1: Ale
0: może
1: Krzychu,
0: nie będzie trudno.
1: Zapraszamy cię do naszej zabawy, to jest quiz wczoraj. I zabawa polega na tym, że my ci zadajemy pytania z wczoraj, a ty musisz na nie odpowiedzieć, mając na to 5 sekund.
0: Obiecujemy, że te pytania nie będą trudne.
1: Oczywiście.
0: Po prostu musisz coś odpowiedzieć, dasz sobie radę, jakoś ci pomożemy.
1: Krzychu, ty jesteś kumaty gość, my to od razu słyszymy. Także pierwsze Dobry. Pytanie brzmi: wczoraj powrócił program CPN, który obniża ceny paliw. I pytanie brzmi: czy do diesla można lać benzynę?
4: Oj nie, niestety nie można, nie można.
1: No i dobrze, elegancko w takim razie, pięknie, Krzychu, nawet przed czasem ci się udało to zrobić.
0: Elegancko, ale... pierwszy punkt na twoim koncie, to teraz drugie pytanie. Z jakiego powodu wczorajszy mecz naszej tenisistki Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider był przerwany? Bo się paniom nie chciało grać, czy dlatego, że bardzo padał deszcz?
4: Oczywiście dlatego, że bardzo padał deszcz.
1: No i pięknie, Krzychu,
0: drugi punkt,
1: no, drugi punkt
0: koncie.
1: Na ciebie. No ale to spokojnie, bo jeszcze mamy jedno pytanie rozstrzygające. Słuchaj, wczoraj był poniedziałek. Który to był poniedziałek miesiąca?
4: Drugi.
0: Trzeci,
1: no oczywiście.
0: Tak jest.
1: Jakbyś był w tym poniedziałku, Krzychu. No i bardzo proszę, bilety na Fire Festival są twoje.
4: Super, wielkie dzięki, bardzo wam dziękuję.
1: Bardzo proszę, od tego jesteśmy.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No i dobrze, że słuchacie, bo bilety na Fire jeszcze będą rozdawane. No a przy okazji gramy też dobre numery. Axwell i Bon, co prawda na Fire się nie pojawią, ale kto wie, może kiedyś przyjadą. Zostawiamy was z nimi.
1: Jutro bilety też będą. Słuchajcie RMF Max jutro od samego rana.

0: Ja mam postulat. Agnes musi zmienić tekst piosenki. Nie release me, tylko release Roman Ficek. Albo release dowolny Polak. I dowolny Polak to ci rozpyka jakiś kolejny rekord, także głowa jest mała, no.
1: Słuchajcie, kolejny rekord, jeżeli chodzi o polskich biegaczy. Tym
0: to
1: razem
0: szatan,
1: pan Roman przebiegł Półwysep Skandynawski, prawie 3000 kilometrów.
0: I to przez góry, bez wsparcia. Jeszcze piękne selfiaki sobie robił po drodze. Jest cała, słuchajcie, jego strona, można sobie pooglądać, no.
1: Ludzie, ja myślałem, że jak zrobiłem 10 000 kroków, to osiągnąłem sukces.

Dzień dobry, z tej strony Simon z Krakowa. Dorosłość, chodzenie na dyskoteki, to jest dorosłość. Jeszcze trochę i będę chodził. Pozdrawiam.

0: Najlepiej budzimy, podajemy wam prosto z naszego maksowego pieca świeże hity. Robin Schulz i Barbs do kawałek Better Times na 10 minut przed godziną 9.
1: Ale pachnie, no.
0: I od razu z pytaniem tak samo jeszcze przychodzimy tutaj w RMF Max. Co spod palmy, wariacie? Co dla ciebie?
1: Wariaciki kochane, my tutaj mamy tyle smakołyków sympatycznych. Maszyna do lodów na przykład. Mamy też głośniczek taki.
0: Mamy.
1: Taki szeroki, długi, fajnie brzmiący. Mamy wodę kokosową do polania, taki zapasiek elegancki. No i nie byłoby inaczej, bo mamy dla was zawsze 15 tysięcy złotych. To są pieniądze, słuchajcie,
0: i konkretne. Wariacie, i wariatko, jeżeli chcesz właśnie coś z tego wygrać, to wejdź do naszej zabawy. Casa de Palma, my wysyłając za 3,69 SMS-a o treści MAX na 7327. Poczujesz się jak Natalia na wakacjach. Zobaczysz, jak to jest wygrać 15 tysięcy złotych albo jedną z naszych nagród, które mamy ukryte w naszych kokosach. Pamiętaj, możesz też się zgłosić przez rmfmax.pl.
1: Podrzucimy wam jeszcze nowość. Oprócz tych kokosów wszystkich, to jeszcze Zalia. Tylko

0: Aleluja. Tak. Dobrze, bo to cały czas ona naprawdę trzyma, to zrobiła. Ja przepraszam, trzyma mnie cały czas.
1: Aimani gra jeszcze sobie w RMF Max, można jeszcze do tego tańczyć, ale my już się szykujemy do tego, co się będzie działo o godzinie 9:00. A wtedy, moi drodzy, flash, pogoda w RMF Max. Warto po prostu z nami zostać, warto być.
0: Taki pakiet informacyjny, który wam się przyda na całą resztę dnia. Będziecie na bieżąco ze wszystkim, ale będziecie na bieżąco też z hitami na Maxa, bo kilka smakołyków wam jeszcze zagramy. RMF
2: Max. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami Vikings Run 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras, od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Mazowsze, jest punktualnie 9:00, czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Kolejny rekordowy pakiet sankcji wobec Rosji zapowiada szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Liczba rosyjskich podmiotów objętych restrykcjami ma wzrosnąć aż o 1/3.
1: Bruksela może uderzyć w kolejne rosyjskie banki, flotę cieni i firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie omijać sankcje. Najważniejsze jednak pytanie, czy Unia uzgodni zakaz importu rosyjskiego LNG. Unia planuje całkowicie wygasić import rosyjskiego LNG od początku przyszłego roku. Pytanie, czy uda się ten proces przyspieszyć i dodatkowo uszczelnić.
0: O czym z Brukseli informowała Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Inwestycje drogowe jednym z priorytetów dla Mławy, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, ruszyły prace związane z przebudową ulicy Żabieniec.
3: Od ulicy Piaskowej do wysokości cmentarza. Tutaj zostanie wykonana nawierzchnia z kostki asfaltowej i elementy odwodnienia, które zretencjonuje wodę w tym rejonie. Temat jest dość krótki do realizacji, więc tutaj też uciążliwości nie powinno być za dużo.
0: Mówił Piotr Tomaszewski, naczelnik Wydziału Inwestycji w Mławskim Ratuszu. Inwestycja ma zostać ukończona przed listopadem. Chcecie otrzymać 300 zł na dziecko z programu Dobry Start? ZUS przypomina rodzicom i opiekunom, że wnioski można składać do końca sierpnia. Jakie jest zainteresowanie na Mazowszu? Posłuchajcie.
4: W całym województwie złożono ponad 341 tysięcy wniosków na kwotę przekraczającą 126 milionów złotych. W powiecie mławskim świadczenie dotyczy 7 tysięcy dzieci, a w powiecie płońskim i mławskim 8 tysięcy. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodu i ma na celu ułatwienie przygotowania dziecka do nowego roku szkolnego.
0: Informował nasz reporter Kamil Puternicki. I na koniec bardzo szybko o drogach północnego Mazowsza. W Ciechanowie delikatnie zwolnimy teraz na Tatarskiej przy wyjeździe w 17 stycznia, a w Mławie i w Płońsku spokój.

0: Wtorek na Mazowszu, zdaniem specjalistów od pogody, z dużą ilością chmur, ale miejscami pojawi się również słońce. W ciągu dnia możliwe są także przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa i Mławy, więc tam warto ze sobą zabierać parasol. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 18 stopni. Wiatr również będzie zachodni, czasami dosyć silny, w porywach może osiągać prawie 50 km na godzinę. No i to sprawi, że temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie niskie.
1: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
2: 3 minuty po godzinie 9. Mówimy adios, buenos aires, buenos dias. To było Wstawaj, nie udawaj w składzie Filip Kliber,
3: Natalia Kawałek. Jutro też cię słyszymy od 5.30. A teraz usłyszycie bardzo fajny duet Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. No to dajcie głośniej.

stadionąc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok napotem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Tak to się mniej więcej wczoraj ułożyło, że najpierw zaszło słońce, a potem spadł deszcz. I proszę nie marudzić, bo zawsze mogłoby być odwrotnie, że spadłoby słońce, a zaszedłby deszcz, więc jest fajnie jak jest. Irek Jakubek, witajcie we wtorek, to będzie super dzień. Do 13 rozwiewamy wszelkie w tej sprawie wątpliwości. Reklama.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości. Okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na ognofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montesnak 29 gramów 50% taniej za złoty 30 przy zakupie dwóch sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: I po reklamie.
15: RMF Max.
16: RMF Max Mazowsze.

To jest muzyczny dowód na to, że lato 2002 to też było lato na maksa. Dokładnie tak samo jak teraz, 2026 jest lato na maksa. I 24 lata na maksa temu ten numer zobaczył światło dzienne. I tak nam się spodobało, że potem oglądaliśmy to w kinie 8 mila do obejrzenia, jak ktoś jeszcze nie widział, a Eminema głęboko w sercu ma. Teraz o tym, że bociany nas mają w dziobie i powiedziały, odlatujemy, kochani. Tak jest, znak końca lata już widoczny na polach. Bociany zbierają się, wielkie sejmiki, bo tak to się fachowo to stado nazywa. No i lecą do Afryki, no to bon voyage, ceny paliw niżej, to będziecie miały taniej.

0: Podchodzisz do bankomatu. Uwaga, jest wyzwanie na dzisiejszy dzień. Podchodzisz do bankomatu i wypłacasz. I nie pytasz o saldo. Nie bierzesz wydruku, żeby sobie popatrzeć, ile tam jeszcze zostało. Po prostu wiesz, że wpadło niespodziewanie 15 tysięcy złotych. Fajny scenariusz może się zdarzyć już dzisiaj. 15 tysięcy złotych. I teraz jest najlepszy moment, żeby wejść do gry. Każde jedno zgłoszenie jest jak 600 zgłoszeń. Wykorzystaj tę szansę. Teraz się opłaca najbardziej wysłać Max na 7327.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupso.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowid.
6: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
7: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: I po reklamie.
14: Wtorek na Mazowszu, zdaniem specjalistów od pogody, z dużą ilością chmur, ale miejscami pojawi się również słońce. W ciągu dnia możliwe są także przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa i Mławy, więc tam warto ze sobą zabierać parasol. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 18 stopni. Wiatr również będzie zachodni, czasami dosyć silny, w porywach może osiągać prawie 50 km na godzinę. No i to sprawi, że temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie niskie.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dzięki, męskie granie, od razu nam się zrobiła w pracy orkiestra do pomocy. Bardzo nam z tego powodu miło. A dla tych, którzy mają wakacje, takie wiecie, Hakuna Matata, że przyjacielu, niczym się nie przejmuj, jakoś to będzie. Mam propozycję, która brzmi tak dobrze jak Timon i Pumba, bo to Silva Bumpa. Tak, Silva Bumpa, One Tonight. I to jest nowość i właśnie wjechało na antenę RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Kasiu, super kolczyki. Gdzie kupiłaś? Szukam prezentu dla żony na rocznicę.
8: W salonach jubilerskich Onyx. Teraz świętują 20-lecie działalności i z tej okazji oferują 20% rabatu na cały asortyment.
7: Cały?
8: Tak, absolutnie wszystko. 20% taniej na 20 urodziny.
7: Salony jubilerskie Onyx. Dokąd mam jechać?
8: Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43. Albo Działdowo, ulica Jagieły 3.

0: Teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Punktualnie o 10:00 w RMF Max Mazowsze mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Wakacje powoli dobiegają końca. Co prawda studenci jeszcze mogą trochę odpocząć, ale powoli muszą się rozglądać za stacjami przed powrotem na uczelnię. Tanio nie będzie. Ceny najmu stacji, pokojów i mieszkań rosną w większości największych miast.
6: Ceny w ogłoszeniach rosną w aż 15 z 17 miast. W tylu miastach mamy stawki wyższe niż przed rokiem, ale na szczęście średnia zmiana to zaledwie 3%.
5: Mówił ekspert Rankomat.pl Jarosław Sadowski.
7: To jest RMF Max Mazowsze.
5: W RMF Max zapowiedź kolejnego ciekawego wydarzenia, które organizuje Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Tym razem placówka zaprasza na letnią scenę muzyczną. To już w piątek, posłuchajcie.
8: Już 21 sierpnia w piątek o godzinie 18 zapraszamy w ramach ciechanowskiej letniej sceny muzycznej na wyjątkowy wieczór. Wystąpią, uwaga, uwaga, Czarne Koty z Gminnego Ośrodka Kultury w Gołodczyźnie oraz zespół Niespodzianka i zespół Bez Nazwy z Akademii Dźwięku.
5: Zapraszała Edyta Bojkowska-Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Impreza odbędzie się na placu przy Szkole Podstawowej TWP w Ciechanowie, a wstęp jest wolny. I jeszcze jedna propozycja dla tych, którzy chcą pożegnać wakacje z przytupem i w prawdziwie plażowym nastroju już w sobotę. Sceną ponownie stanie się plaża Patelnia, a na niej ekipa Dress Code. Chociaż pierwsze nuty wybrzmią już o 20 i wtedy będzie można oddać się szaleństwu tańca i zabawy, to na ekipę trzeba będzie poczekać do północy, więc o szybkim powrocie do domu z sobotniej imprezy nie może być mowy. A my mamy dla Was wejściówki. Wystarczy, że wejdziecie na RMF Max w zakładkę Mazowsze. Przypominamy, plaża Patelnia, Grabina koło Płocka i to wszystko już w najbliższą sobotę. I to wszystko w tym fleszu. Następne za godzinę. Teraz jeszcze sprawdźmy, co słychać w prognozie pogody i jak bardzo się dzisiaj parasol na Mazowszu przyda. Specjaliści od pogody mówią, że dzisiaj na Mazowszu doczekamy się kilku co najmniej chwil ze słońcem, ale jednak będą również przelotne opady deszczu w Ciechanowie i w Mławie. W Płońsku przejściowe zachmurzenie bez większego deszczu. Na termometrach maksymalnie 18 stopni w Ciechanowie, 19 kresek będzie można zobaczyć w tym najcieplejszym momencie dnia w Mławie i w Płońsku. Ciśnienie cały czas utrzymuje się na niskim poziomie, wiatr będzie z północnego zachodu, no i może czasami dawać się we znaki.
9: Przyznajcie tak szczerze, słyszeliście ten numer już kilkanaście razy, ale to słodkie. Na samym początku jakoś wam umknęło. To jest Gips, to jest Ego, to jest For Money, to jest Lato na Maxa i numer, który będzie przypominał nam wakacje.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Hipnotyzujące jak zawsze Jennifer Lopez, u jej boku Alok. I jeżeli tych dwoje nie będzie razem, to ja nie wierzę w siłę wakacyjnej miłości. Prędziutko, pozostały jeszcze 2 tygodnie, żeby się na wakacjach zakochać. No chyba, że jesteście studentami, no to wiadomo, wtedy bez spiny. Są odleglejsze terminy. Pozdro dla tych, którzy wakacje mają aż do października. Muzyczny wniosek urlopowy, który robi wakacje w pracy, już za was wypełniłem. Dub Dogs i Ewa Max. Już za chwilę.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
6: Mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak leżenie nad rzeką.
13: Jak prawdziwy spontan.
14: Jak 2 tygodnie urlopu.
15: Tak brzmi lato na

Defilada się skończyła, a my dalej maszerujemy. Run, run, river. Taki właśnie jest ten numer. Gramy go z radością w RMF Max. I uwaga, ostrzegamy. Janusz Palikot myśli o kolejnym biznesie. No, były polityk ma teraz 9 zarzutów prokuratorskich za oszustwa, przywłaszczenia mienia, 70 milionów straty, poszkodowanych prawie 5 tysięcy, ale Janusz Palikot mówi, że teraz będzie inwestował w winnice. No i bardzo dobrze, panie Januszu, bo winiarstwo to jest świetny sposób, żeby zarobić, zwłaszcza o tej porze roku. Idą zbiory, można pojechać do Francji, coś tam nazrywać.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: I po reklamie.
3: Specjaliści od pogody mówią, że dzisiaj na Mazowszu doczekamy się kilku co najmniej chwil ze słońcem, ale jednak będą również przelotne opady deszczu w Ciechanowie i w Mławie. W Płońsku przejściowe zachmurzenie bez większego deszczu. Na termometrach maksymalnie 18 stopni w Ciechanowie, 19 kresek będzie można zobaczyć w tym najcieplejszym momencie dnia w Mławie i w Płońsku. Ciśnienie cały czas utrzymuje się na niskim poziomie, wiatr będzie z północnego zachodu, no i może czasami dawać się we znaki.
4: RMF Max.
5: RMF Max Mazowsze.

Co by się nie działo w pogodzie, lato i tak będzie na maksa. Tak, jesteście z RMF Max, jest trochę lepiej. Summer i Calvin Harris. Sprawdziłem w prognozie pogody i tak, aura nam się zepsuła trwale, ale nie będzie już tak chłodno. Powyżej 20 stopni i trochę chmur i trochę deszczu. Ale to jest idealna pogoda, żeby spotkać się z nami na Lubelszczyźnie, na Chmielakach Krasnostawskich. Bądźcie razem z nami. Będzie koncert, na który nie trzeba biletów. Grupson, Zalia, Trzech Króli, Grzegorz Chyży. Najbliższy weekend i będzie tak fajnie, jak w tej piosence.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami.

0: Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montes na 29 gramów 50% taniej za złoty 30 przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem Wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami Vikings Run 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras, od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi Wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: i po reklamie.
1: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Jest punktualnie 11. Adam Szostok. Zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody. Dopiero w połowie przyszłego tygodnia kolejna grupa rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostanie przetransportowana do Polski. Wieczorem do kraju na pokładzie rządowego samolotu wróciło 21 rannych. W węgierskich szpitalach wciąż jest 18 poszkodowanych. Na Węgrzech cały czas pracuje zespół śledczy. Przyczyny wypadku wyjaśnia m.in. prokuratura okręgowa w Krośnie. Jak powiedziała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, prawdopodobnie dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku. Po tych czynnościach ma się rozpocząć proces sprowadzania zwłok do Polski.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Dobra informacja dla zmotoryzowanych, ale także pieszych i lokalnych przedsiębiorców z Płońska. Miasto podpisało umowę na dokumentację techniczną ulicy Przemysłowej.
3: Wykonawca zadania przygotuje kompletną dokumentację techniczną, sanitarną i oświetleniową ulicy Przemysłowej w Płońsku wraz z bezpiecznym włączeniem w drogę wojewódzką oraz kompletem pozwoleń. Wartość podpisanej umowy to blisko 440 tysięcy złotych. Prace projektowe potrwają 12 miesięcy. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie nowoczesna kanalizacja deszczowa.
1: Informował nasz reporter Kamil Puternicki. Wcale nie trzeba wielkich wypraw i długiego urlopu, żeby wypocząć. Tak przekonują specy od turystyki. City breaki albo jednodniowe wycieczki za miasto mogą być świetnym uzupełnieniem, gdy nie możemy pozwolić sobie na dłuższe wakacje.
4: Pozostaje wybrać, w jakim kierunku pójdziemy, co będzie naszym jakby takim punktem wyjścia, bo mogą to być szlaki rowerowe, mogą to być kajaki. Możemy wędrować na przykład szlakiem sławnych osób. No i znajdując sobie ten temat przewodni, potem odpowiednio dopasowujemy właśnie cel wędrówki, no i to, co będziemy tam robić.
1: Mówił Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. I to wszystko w tym fleszu. Następny za godzinę, teraz czas na pogodę. We wtorek na Mazowszu czeka nas sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. W całym regionie możliwe są również przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa i Mławy. Na termometrach maksymalnie dzisiaj zobaczymy 18 stopni w Ciechanowie, 19 może pojawić się w Mławie i w Płońsku. Wiatr obecny, północno-zachodni, chwilami trochę silniejszy, bo w porywach może osiągać nawet 50 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne aż do końca dnia ma pozostać na niskim poziomie.
5: To jest taki rozrusznik. Rozrusznik, który odpala ostatnią godzinę wtorkowego przedpołudnia. Będzie dobrze. Tu RMF Max, tu Irek Jakubek. Witajcie.

0: Happiness is so sad. Happiness, happiness, happiness. Jakby to powiedział Donald Trump. Ale my się tutaj zajmujemy czymś innym niż polityka, zwłaszcza ta międzynarodowa. Jesteśmy od wakacyjnej przyjemności. To jest Lato na Maksa i mamy dla was, słuchajcie, trochę więcej niż 4000 dolarów. 15 tysięcy złotych. Co wy na to? 15 tysięcy złotych do wygrania w dzisiejszym finale zabawy Casa de Palma. Teraz jest taki moment, w którym dobrze wysłać SMS-a, bo każde zgłoszenie mnożymy razy 490. Teraz wyślij Max na 7327. Max. Ostatnia w tej godzinie super okazja na zwiększenie szans na 15 tysięcy złotych. Wyślij teraz Max na 7327.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
1: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy Twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na ognofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
2: Links.

0: 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

Trzeba koniecznie odwiedzić te wszystkie piękne miejsca, o których śpiewał Fukaj i Vito Bambino w tym numerze. Zabiorę cię tam. 2 tygodnie niecałe do końca wakacji, a takie wycieczki codziennie w RMF Max. Koniecznie z nami zostańcie, bo mam dla was największe zaskoczenie mojego dzisiejszego przeglądanego internetu, bo się okazało, to jest szok, okazało się, że młodzi częściej niż seniorzy przesyłali pieniądze oszustom podszywającym się pod różne instytucje. Także ja zawsze ze wzruszeniem mówię o tych wszystkich babciach oszukanych metodą na wnuczka. I niepotrzebnie się wzruszam, bo bardziej trzeba współczuć wnuczkom oszukanym metodą na

0: Pamiętam, jak zagrałem ten numer w RMF Max po raz pierwszy. Tak, mój pierwszy raz w Maxie i to jest bardzo osobista historia. Age pojawił się na antenie i ta nowa wersja Ring My Bell jest zrobiona w taki sposób, jakby się po 15 sekundach urywała, a my bardzo nie lubimy, jak ktoś się nagle przerywa i urywa tutaj w czasie lata na Maxa. Jedyny powód, żeby przerwać na chwilę fajne granie, to zapoznać was z prognozą pogody, bo dużo się dzieje na niebie. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montesnack 29 gramów 50% taniej za 1,30 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: I po reklamie.
11: We wtorek na Mazowszu czeka nas sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. W całym regionie możliwe są również przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa i Mławy. Na termometrach maksymalnie dzisiaj zobaczymy 18 stopni w Ciechanowie, 19 może pojawić się w Mławie i w Płońsku. Wiatr obecny, północno-zachodni, chwilami trochę silniejszy, bo w porywach może osiągać nawet 50 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne aż do końca dnia ma pozostać na niskim poziomie.
12: RMF Max Mazowsze.

0: jest głos, który powoduje, że nawet w pochmurny wtorek na chwilę wychodzi słońce. W Sanach bardzo dziękujemy, ona też robi nam lato na maksa. Rzecz, o której musicie wiedzieć, bo w poniedziałek w Polsce znowu będzie gorąco, znowu będą pytania, czy naklejeczki pan, pani zbiera. Powraca gang. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie gang zaradniaków, gang szczęśliwiaków, czy gang przyjemniaków. Biedronka na razie milczy w sprawie szczegółów, ale pamiętacie, że gang już był świeżaków, słodziaków, swojaków, fajniaków, bystrzaków. Był też gang produkciaków. I ja nie wiem, co na to policja, ale najprawdopodobniej przestępczość w kraju już nam spada, bo się powoli gangi kończą.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Poznajcie nowego Armina van Burena.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Asiu, super kolczyki. Gdzie kupiłaś? Szukam prezentu dla żony na rocznicę.
1: W salonach jubilerskich Onyx. Teraz świętują 20-lecie działalności i z tej okazji oferują 20% rabatu na cały asortyment.
0: Cały?
1: Tak, absolutnie wszystko. 20% taniej na 20 urodziny.
0: Salony jubilerskie Onyx. Dokąd mam jechać?
1: Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43. Albo Działdowo, ulica Jagieły 3.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Punktualnie w samo południe w RMF Max Mazowsze mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. We fleszu w południe najnowsze informacje dotyczące rannych w wypadku na Węgrzech. Jedna z pięciu osób, które wczoraj przyleciały do Polski i trafiły do szpitali w Rzeszowie, została już wypisana do domu. Potwierdziła to wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, która mówi też o procedurze sprowadzenia do Polski ciał ofiar.
6: Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Wiem, że rodziny na te informacje czekają. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
5: Przypomnijmy, w niedzielnym wypadku zginęło 12 osób.
7: To jest RMF Max Mazowsze.
5: Przed listopadem wszystko ma być gotowe, tak Mławski Ratusz zapowiada prace związane z przebudową ulicy Żabieniec. To jedna z inwestycji drogowych w mieście, korzystając jeszcze z sezonu wakacyjnego i mniejszego niż zwykle ruchu.
8: Temat jest dość krótki do realizacji, więc tutaj też uciążliwości nie powinno być za dużo i chcemy przed świętami skończyć realizację, tak żeby ten teren udostępnić i osobom, które przybędą na teren i będą korzystać z tego terenu, żeby zaparkować i zostawić samochód.
5: Mówił Piotr Tomaszewski, naczelnik Wydziału Inwestycji w Mławskim Ratuszu. Na koniec jeszcze przypominamy o warsztatach wakacyjnych w Muzeum Ziemi Zawgrzeńskiej w Mławie. Te ruszyły już wczoraj, ale nic nie szkodzi. Wciąż można telefonicznie zapisać swoje dziecko na zajęcia, tak żeby mimo niezbyt sprzyjającej pogody wyciągnąć je z domu.
9: Do 21 oczekujemy na dzieci, dla których przygotowaliśmy warsztaty związane z każdym działem z naszego muzeum.
5: A na wakacyjne zajęcia zapraszał Robert Zaborowski, dyrektor Muzeum Ziemi Zawgrzeńskiej w Mławie. I to wszystko w tym fleszu. Teraz sprawdźmy, co słychać w prognozie pogody. Niezmiennie we wtorek na Mazowszu przewaga chmur, ale pojawią się też chwile ze słońcem, tak obiecują synoptycy. No i faktycznie wystarczy tylko trochę poczekać. W Ciechanowie i w Mławie możliwe są również przelotne opady deszczu, tam warto mieć ze sobą parasol. W Płońsku ma być raczej sucho. Na termometrach dzisiaj w tym najcieplejszym momencie dnia 18 stopni w Ciechanowie, 19 zobaczymy w Mławie i w Płońsku. Wiatr będzie z zachodu, momentami silniejszy, w porywach może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie niskie.
10: I jak Wam się podoba? W wygodnej strefie wtorkowego popołudnia usiądźcie wygodnie, to jest RMF Max, to Lato na Maxa, Irek Jakubek, witajcie.

Sorry, papi, zapraszałem. Mogłeś tu być, mogłeś słuchać fajnych numerów na antenie RMF Max i takich wyjątkowych, z którymi wiąże się najwięcej możliwych także wakacyjnych wspomnień. Także papi, choć blisko, mamita, niech zrobi jeszcze głośniej, bo teraz będzie 50 Cent i jego PIMP ALFONS, to po polsku. I teraz uwaga, głośnik zmienia się w butelkomat, bo wypijecie wodę, a my wam 50 cent. 50 groszy.

0: Specjalnie dla tych, którzy jak tylko się dzisiaj rano obudzili, to po pierwsze włączyli RMF Max, to jest super, a po drugie poczuli, że dzisiaj zdarzy się coś wyjątkowego. I Wiktor Waligura, który zaśpiewał przed chwilą, tylko to potwierdza, bo Wiktor to takie zwycięstwo, tak jak Wiktoria, tylko że facet, a na stole leży 15 tysięcy złotych, więc warto o tę kasę zagrać i ją wygrać. A teraz jest najlepsza w moim programie runda super okazji. Max. Lepszej okazji na zwiększanie szans na 15 tysięcy złotych to już dzisiaj nie będzie. Ostatni moment, teraz najbardziej się opłaca dać znać, że chcesz wygrać 15 tysięcy. Robisz to wysyłając SMS treści MAX na 7327. MAX 7327.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montesnack 29 gramów 50% taniej za 1,30 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
11: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: I po reklamie.

Przyznacie, że nasza wakacyjna playlista brzmi najlepiej. Upał trochę zelżał, a u nas ogień, fire i Shimza w RMF Max. I bardzo ważna wiadomość dla wszystkich kierowców.

Milion samochodów, prawie milion samochodów musi pojechać do obowiązkowego serwisu. Stellantis informuje, że Chryslery, Dodge, Jeepy, Grand Cherokee i wiele, wiele innych. Sprawdzajcie szczegóły. Mają problem, bo oprogramowanie radia może zakłócać kamerę cofania. I chciałbym powiedzieć, że to radio to absolutnie nie jest

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Na imprezę.
10: Na siebie.
11: Na chillowanko.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
14: Niezmiennie we wtorek na Mazowszu przewaga chmur, ale pojawią się też chwile ze słońcem, tak obiecują synoptycy. No i faktycznie wystarczy tylko trochę poczekać. W Ciechanowie i w Mławie możliwe są również przelotne opady deszczu, tam warto mieć ze sobą parasol. W Płońsku ma być raczej sucho. Na termometrach dzisiaj, w tym najcieplejszym momencie dnia, 18 stopni w Ciechanowie, 19 zobaczymy w Mławie i w Płońsku. Wiatr będzie z zachodu, momentami silniejszy, w porywach może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie niskie.
15: RMF Max
13: Mazowsze.

wielu by tak chciało pójść właśnie tam, gdzie idziesz ty, Dawid Podsiadło, tak zaśpiewał w RMF Max, a ja tylko mogę przypomnieć, że tam, gdzie ja idę, wy jeszcze pójść nie możecie. No chyba, że na 8-godzinną szychtę przyjdziecie na 5 rano, wtedy do 13 co najwyżej Irek Jakubek, i tego wam z całego serca życzę, bo lato na maksa jest między innymi po to, żeby trochę wcześniej wychodzić z pracy. Jutro po 9 słyszymy się ponownie. Bye, bye.

0: Więcej na uth.edu.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Ile waży młot Tora? Jak rzuca się toporem Wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami Vikings Run 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras, od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi Wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.

0: teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Po swojemu.
6: Na spontanie.
5: Na luzie.
7: Zawsze na maksa. A to na maksa.
8: RMF Max. Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
9: Najnowszy flesz i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 13 w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Na początek ważna wiadomość we fleszu dla tych, którzy wybierają się na Sycylię. Etna już się uspokoiła. W ostatnich dniach emisja pyłu wulkanicznego powodowała wielokrotne ograniczenia ruchu lotniczego.
10: Skończyła się aktywność, już nie, na szczęście nie w tej chwili lotnisko jest otwarte, nie dorzuca z siebie kurzu, ale jest dalej aktywność, tak zwana aktywność poboczna, czyli płynie sobie lawa.
9: Mówiła Natalia Guziuk, polska przewodniczka mieszkająca na Sycylii.
8: To jest RMF Max Mazowsze.
9: Ciechanowska letnia scena muzyczna startuje 21 sierpnia. To okazja na huczne i imprezowe zakończenie wakacji. Organizuje je Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, a impreza odbędzie się oczywiście na placu przy Szkole Podstawowej TWP.
11: Zapraszamy na plenerowy koncert pełen energii. Wystąpią, uwaga, uwaga, Czarne Koty z Gminnego Ośrodka Kultury w Gołodczyźnie oraz zespół Niespodzianka i zespół bez nazwy z Akademii Dźwięku. Nie może Was zabraknąć. Pod sceną, drodzy Państwo, rodzą się prawdziwe muzyczne talenty. Przyjdźcie, posłuchajcie i podziwiajcie.
9: A zapraszała Edyta Bojkowska-Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Dodajmy jeszcze, że wstęp na koncerty jest wolny. I na koniec zakaz jazdy i wypity alkohol nie przeszkodził w podróży. W Woli Dłużniewskiej 54-latek wsiadł za kierownicę osobówki mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, a dodatkowo miał 1,8 promila alkoholu w organizmie. Na łuku drogi stracił panowanie nad autem, które uderzyło w ogrodzenie i wpadło do rowu. Ranna została 28-letnia pasażerka, która trafiła do szpitala, a wcześniej mężczyzna próbował zrzucić winę na nieprzytomną kobietę, przenosząc ją na miejsce kierowcy. Sąd zastosował wobec mężczyzny 3 miesiące aresztu, grozi mu do 5 lat więzienia. 19 kresek na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia to maks, na który możemy liczyć. A co będzie dalej? Na północnym Mazowszu wieczór i noc z wtorku na środę zapowiadają się pochmurno, chłodno. Miejscami pojawią się również przelotny opad deszczu, ale z biegiem godzin będą one podobno zanikać. Tak mówią synoptycy. Na termometrach po zmroku okolice 9 stopni. Tak będzie na przykład w Mławie. Wiatr z zachodu chwilami silniejszy może potęgować uczucie chłodu. Ciśnienie utrzyma się cały czas jeszcze na niskim poziomie.
12: Startujemy po 13 z programem Lato i Wszystko. Gra w składzie niezmiennym. Karina Nicińska.
13: I Dawid Miązek.
12: Taka zagadka szybka. Karina, pytanko. Wolałabyś być w Polsce lipcem czy sierpniem?
13: Czymkolwiek, byleby płacili tyle samo jak za noclegi nad polskim morzem.
12: Ale wiesz, na sierpień zazwyczaj się mniej narzeka. Chociaż ostatnio różnie z tym bywa. My nie narzekamy, tylko lecimy z fajną nutą. Co teraz? Dubdogs, Fezo i Zark. How does it feel?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: takich nutach, słuchajcie, to wchodzą takie tony.
1: Wy, którzy słuchacie, a nie słyszycie.
0: Spoglądamy na was z góry, patrzymy na wasze pragnienia.
1: Na nowego grilla.
0: Na wymianę klocków hamulcowych i uszczelki pod głowicą.
1: Na panele, do salonu i do kuchni, jeśli starczy.
0: Na wakacje na Fuerteventurze.
1: Albo na noclegi w Chłopach na przykład.
0: I insze artykuły, które za 15 tysięcy złotych nabyć można.
1: A no można! Wystarczy wysyłać SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo wbijać do gry na rmfmax.pl. Teraz, teraz, teraz!
0: A dlaczego teraz? Dlatego, że teraz ruszamy z szybciuteńką, błyskawiczną, ekspresową rundą bonusową. Tylko 6 minut, ale za to jak mnożymy wasze szanse?
1: 590 razy. Ty wysyłasz jednego już SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, a my je mnożymy, cyk, 590 razy.
0: U nas w systemie to wygląda, jakbyśmy byli zasypani SMS-ami od ciebie, bo przychodzi ich 590. Dokładnie tak samo się dzieje ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. 6 minut tylko, więc naprawdę w tym momencie nie czekajcie, nie zastanawiajcie się, czas na zastanowienie się będzie później. Teraz chwytajcie za telefon i wchodźcie do gry.
1: SMS-em z hasłem MAX pod 7327
0: albo zgłoszonko na rmfmax.pl.
1: 15 koła czeka. RMF Max. Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na ognofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Orły oszczędzania stać na więcej.
14: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Jak rozgrzana łąka.
20: Jak ognisko na działce.
19: Jak wypad na wodę.
21: Tak brzmi lato na maksa.
3: Mazowsze.

0: to Hicior na Maxa z myślą o tych wszystkich osobach, które od 3 tygodni sprawdzają, patrzą na najnowsze prognozy pogody i próbują tą pogodę trochę przestraszyć, bo przecież urlop się zbliża, pogoda musi być. Grupa Another w Talk to You na antenie RMF Max.
1: No niektórzy jeszcze mają urlop przed sobą, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Taka jest zasada, że po Matki Boskiej Zielnej to już odliczanie do końca wakacji w sklepach promki na wyprawki szkolne, ale jeszcze trochę na tego lata, jeszcze trochę tych wakacji nam przecież zostało, prawda?
0: Słuchajcie, robimy sobie lato na maksa, takie lato wakacyjne marzenia. Teraz niech idą w ruch na końcówkę wakacji. Czego sobie życzycie? Dajcie znać pod 3001 albo na Messengerze RMF Max.
1: Co by wam zrobiło idealną końcówkę wakacji? Nie wiem, czy wystarczyłby zimny napój z palemką, czy może...
0: Kofry za dychanie 40 zł.
1: Albo nawet za 8. Kiedyś wow. Były takie czasy.
0: Kolanka i łydki, żeby nie bolały, jak tam już schodzicie z tego giwontu mega zatłoczonego. Co? O!
1: Albo na przykład, żeby noclegi same się znajdowały. Dajcie znać, co by wam zrobiło idealną końcówkę wakacji, a może coś w pracy, bo przecież nie wszyscy wakacjują. 3001, piszcie śmiało, koszt jak za zwykłą wiadomość.
0: Albo Messenger RMF Max, czekamy na wasze głosówki. No i co, gadżety jeszcze wakacyjne do RMF Max też na pewno znajdziemy.
1: 3001.

0: Tak się cieszą. Pasażerowie, którzy czekali na tą jedną przerwę, na ten jeden postój i mogą wreszcie wyjść z samochodu, to Alex Warren i Passengers w RMF Max.
1: Słuchajcie, a ja tu sobie czytam i jestem w szoku. Naprawdę, nie uwierzycie.
0: Ale że co?
1: Nie uwierzycie, że pomidorów, słuchajcie, nie trzyma się w lodówce, bo one źle znoszą temperatury poniżej 10 stopni i tracą smak.
0: No co, ty nie wiedziałeś?
1: A ty wiedziałaś?
0: No tak. Od lat, od dawna.
1: Co, wszyscy wiedzieli?
0: No tak.
1: I ty wiedziałaś i mi nic nie powiedziałaś? How dare you?
2: Max.
1: Tak, to sama se przeprowadź ten program i idę.
0: Widać, że żona w domu gotuje. Czy wam pomidorki urosną jeszcze, to za chwilę sprawdzamy już za chwilę. W najnowszej prognozie.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
5: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: i po reklamie.
1: Na plażę z ekipą.
2: Na formę.
3: Na zdrowie.
1: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: 19 kresek na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia to maks, na który możemy liczyć. A co będzie dalej? Na północnym Mazowszu wieczór i noc z wtorku na środę zapowiadają się pochmurno, chłodno. Miejscami pojawią się również przelotny opad deszczu, ale z biegiem godzin będą one podobno zanikać. Tak mówią synoptycy. Na termometrach po zmroku okolice 9 stopni. Tak będzie na przykład w Mławie. Wiatr z zachodu chwilami silniejszy może potęgować uczucie chłodu. Ciśnienie utrzyma się cały czas jeszcze na niskim poziomie.
4: RMF Max.
5: RMF Max Mazowsze.

0: pauza i numer Magnetic. Magnetic, bo faktycznie przyciągają te brzmienia jak magnes. W RMF Max.
1: Jeżeli nie słyszeliście o 13 we Fleszu, to przypominamy, bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy wybierają się na Sycylię. Etna się w końcu uspokoiła i można latać swobodnie.
0: Czyli w Neapolu dalej jest syf, ale jest to syf taki normalny, standardowy, a nie wulkaniczny.
1: Więcej najważniejszych, tych najświeższych informacji z kolei mamy dla was już za chwilę, punktualnie o 14 w najnowszym Fleszu.
0: Ale przed 14 jeszcze Zalia, tylko kochaj mnie.
2: To jest nowość RMF.

0: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montes na 29 gramów 50% taniej za złoty 30 przy zakupie dwóch sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
7: Sanostol?
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
6: Jak wypad nad wodę.
7: Jak ognisko na działce.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
10: Adam Szostok, punktualnie o 14 w RMF Max Mazowsze. Zapraszam na flash i prognozę pogody, to już teraz. Kilkanaście groszy więcej zapłacimy jutro za tankowanie. Minister energii opublikował nowe maksymalne ceny. Jakie stawki zobaczymy w środę na pylonach?
11: Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 46 groszy. To o 5 groszy więcej niż dziś. Z kolei o 10 groszy w górę idzie stawka za olej napędowy, do 7 zł i 37 groszy. Nowe ceny zaczną obowiązywać o północy, a kolejne dni raczej przyniosą dalsze zmiany na niekorzyść tankujących.
10: Tyle Igor Skrzypek.
12: To jest RMF Max Mazowsze.
10: Drogowcy korzystają z mniejszego ruchu w czasie wakacji i zabrali się za przebudowę ulicy Żabieniec w Mławie. Urzędnicy miejsce zapowiadają, że inwestycja nie potrwa dłużej niż 2 miesiące.
13: W ramach programu retencyjnego rozpoczęliśmy roboty związane z przebudową ulicy Żabieniec. Jest to odcinek całej ulicy od ulicy Piaskowej do wysokości cmentarza. Tutaj zostanie wykonana nawierzchnia z kostki asfaltowej i elementy odwodnienia.
10: Mówił Piotr Tomaszewski, naczelnik Wydziału Inwestycji w Mławskim Ratuszu. W Ciechanowie 29 sierpnia na Zamkowych Błoniach odbędzie się Rap Festiwal, który zgromadzi najlepszych polskich przedstawicieli tego gatunku. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Impreza startuje o 16. Miasto dodatkowo uruchomi bezpłatną komunikację miejską i specjalne autobusy ZKM kursujące co 15 minut. Line-up znajdziecie w internecie. A skoro już o imprezach, to jeszcze przypomnienie o zawodach Vikings Run. To już w sobotę na terenie ośrodka wypoczynkowego Revita Waplewo. Na śmiałków czekają całkiem spokojne dystanse biegowe, czyli 5 i 10 kilometrów. Do tego jeszcze można sobie dołożyć 2 kilometry w kajaku, a najwięksi śmiałkowie całą tę trasę przebiegną wraz z orężem Wikingów, czyli toporem i tarczą. Śpieszcie się z zapisami, bo termin upływa już jutro i właśnie do tej rejestracji przyda się kod, który rozdajemy na stronie RMF Max w zakładce Mazowsze. Specjaliści od pogody mówią, że przed nami wieczór i noc na Mazowszu z całkiem spokojną aurą, chociaż będzie pochmurno, chłodno, a w Ciechanowie i w Mławie możliwe są również przelotne opady deszczu. W Płońsku ma się obyć raczej bez opadów, będzie za to sporo chmur. Na termometrach po zmroku od 9 stopni w Mławie, przez 10 w Ciechanowie, no i również 10 będzie w Płońsku. Wiatr zachodni chwilami trochę silniejszy będzie potęgował uczucie chłodu, a ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na niskim poziomie.
14: Pamiętaj, żeby dzisiaj zatankować w drodze do pracy, bo jutro będzie paręnaście groszy drożej.
15: A kiedy będzie taniej?
14: Już było.
15: Pozdrawiamy wszystkich, którzy są już którąś godzinę za kółkiem, bo jadą albo wracają z wakacji. To co? Przez lewe ramię tak delikatnie w kierunku lewego lusterka? Chrapią?
14: Nie, chrapią. Nie, daleko jeszcze. David Guetta, Alok, Run, Run, River. Lato i wszystko gra. Karina Nicińska.
15: I Dawid Miązek do 17 razem z wami.

0: się zasłuchałam, że nie wiem już, o jakie to coś chodziło. White'owi 2115.
1: Słuchajcie, za chwileczkę wracamy do waszych propozycji idealnej końcówki wakacji. Można pisać na E3001 albo zostawić głosóweczkę na Messengerze RMF Max, ale przecież my wam chcemy zrobić idealną końcówkę wakacji.
0: Mamy takie coś, co się nazywa 15 tysięcy złotych i bardzo chętnie. Chętnie?
1: Bardzo chętnie, ja
0: komuś
1: to w ogóle
0: dzisiaj wręczymy, prawda?
1: Od wczoraj już myślę, jak tu dzisiaj rozdać te 15 tysięcy.
0: Tylko najpierw to wy musicie wejść do gry o taką kasę. 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma. Wystarczy, no właśnie, co zrobić? Wysłać SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69. No i już, jesteście w grze o 15 tysięcy złotych.
1: I dokładnie tak samo się dzieje, jak wbijecie na rmfmax.pl. Tam szybkie zgłoszonko i też jesteście w grze o 15 tysięcy złotych. Ale zgłosić się to jedno, potem finał, potem wygrywacie te pieniądze, potem one przychodzą na konto i następuje ta najprzyjemniejsza czynność, czyli wydajecie tę kaskę na co chcecie.
0: Proste, nie? No to wbijajcie z hasłem MAX pod 7327 albo na rmfmax.pl. RMF
2: MAX. Reklama.
3: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
13: I po reklamie.

0: niczym taki skansen, wiesz, piecyki kaflowe, te sprawy i tak dalej. Tylko jednej rzeczy brakuje. Pogody, gdzie to słoneczko?
1: No, ciesz się, Dorotka, że nie jesteś na Śląsku i że cię super komórka gradowa nie dopadła.
0: Ale cały na biało, proszę bardzo, prosto z Chorzowa wjeżdża Adam i spróbujcie wsłuchać się, co tam w tle jest za dźwięk.
2: Najlepsza końcówka wakacji to nic innego jak tylko świadomość, że urlop zaczynasz dopiero we wrześniu.
1: No, my tam oczyma wyobraźni widzimy Adama po prostu stojącego w tym gradzie i cieszącego się swoim wrześniowym urlopem.
0: Nawet grad nie jest w stanie tego zepsuć. Ja jestem totalnie team Adam dzisiaj.
1: Gadżety polecą oczywiście RMF Max, a u nas kto poleci? Shakira z Barna Boyem. Daj, daj. No damy gadżety.

0: Na bitach od szwedzkiej house'owej mafii Licky Lee, Happiness is so sad i słuchacie RMF Max.
1: Jeśli myśleliście, że wraz z lipcem skończył się Max Tour, to źle myśleliście, bo już jutro razem z Livką będziemy gdzie? W Mikołajkach.
0: W Mikołajkach i nawet w Starych Sadach też będziemy i tam odwiedzimy fajne miejscówki właśnie z Livką. Coś tam Livka pośpiewa, trochę się z wami pobawi, także jak macie blisko, to koniecznie wbijajcie.
1: A w tym tygodniu jeszcze nowy singiel wychodzi, tak tylko zdradzę.
0: No, a jak nie macie blisko do Mikołajek, to oglądajcie nasze sociale jutro.
1: Tam możecie też nadrabiać zaległości z Sarą James. RMF Max. Reklama. W Eurola wszystko cię
2: stać. Eurorama ty masz. Kupuj. Telewizor Haier 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Wieczór i noc na Mazowszu mają być pochmurne i chłodne. W Ciechanowie i w Puńsku możliwe przelotne opady deszczu. W Mławie popada nieco mocniej, więc tam również parasol się przyda. Na termometrach od 14 stopni w Mławie do 15 w Ciechanowie i w Puńsku, a po zmroku zrobi się oczywiście trochę chłodniej i temperatura zleci do okolic 9 stopni. Wiatr również będzie zachodni, chwilami silniejszy, może potęgować uczucie chłodu, a ciśnienie pozostanie dosyć niskie.
13: RMF Max
14: Mazowsze.

0: chwilę oddechu. Mr. Know It All, czyli Teddy Swims w RMF Max.
1: A tymczasem opublikowano taki ranking najciekawszych, a mniej znanych turystycznych wysp na świecie. Jak jesteście ciekawi, no to właśnie pierwsze miejsce zajęła karaibska Saint Lucia. Miejsce drugie Porto Santo w archipelagu Madery, a na miejscu trzecim...
0: Polski Wolin?
1: Nie, Praslin na Seszelach. A ja to bym chciał się znaleźć na tej wyspie na środku jeziora.
0: Którego jeziora?
1: Tego, na którego tafli jestem codziennie w pracy z
0: bardzo
1: spokojnym liściem.
0: I tego spokoju wam życzymy bez końca. Razem z Oskarem Cyncem jeszcze chwilę przed 16.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na oknofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
10: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
11: I po reklamie.
12: RMF Max, czas na flash o 16. Będzie krótko o tym, co najciekawsze o tej porze dnia. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza w czasie prac ziemnych znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, ale ewakuowano 20 osób z pobliskiego budynku. Na miejscu są wojskowi saperze. Policja zatrzymała dwie osoby podejrzewane o piątkowy atak na ukraińskie rodzeństwo w bydgoskim parku. To 46-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Ofiarami byli 14-letnia dziewczynka i 12-letni chłopiec.
13: Słuchacie RMF Max.
12: Studenci przerażeni cenami najmu mieszkań w największych polskich miastach. Sytuacja na rynku przekłada się także na ceny stacji. Najdroższa jest Warszawa. Często stawki za pokój sięgają tam 2000 zł.
14: Bardzo tragiczne.
15: Ceny są absurdalne. 1800 zł minimum, plus jeszcze jakieś dodatki, prowizje, kaucje, pokoje. To były na przykład po 7 osób w mieszkaniu. Pokój, klitka 7 m2 i za tą przyjemność 1800 zł. Plus prowizja jeszcze dla firmy, która to obsługuje.
12: usłyszał w Warszawie Igor Skrzypek. Na ponad 40 kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim obowiązuje dzisiaj zakaz kąpieli. Służby apelują, żeby nie wchodzić do wody.
11: Zakaz kąpieli obowiązuje przede wszystkim z powodu wysokich fal, czyli takich powyżej 70 cm oraz silnych prądów wstecznych. Tak jest m.in. w Dąbkach, Chłopach, Darłówku, Gąskach, Międzywodziu i Mrzeżynie. Służby apelują, aby tych zakazów kąpieli nie ignorować. Jak informuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, wczoraj w Bałtyku w rejonie Darłówka topiły się dwie osoby. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się uratować 53-letniego mężczyzny. 46-letnią kobietę zabrano śmigłowcem do szpitala w Koszalinie.
12: Mówiła Anna Pałamar. A na koniec jeszcze o tym, że nadodrzański oddział Straży Granicznej czeka na kolejnych chętnych do rozpoczęcia kariery w mundurze. W tym roku służbę rozpoczęło 65 nowych funkcjonariuszy, a do końca roku straż zamierza przyjąć jeszcze 90 kolejnych.
14: Sprawdzamy, czego się trzeba spodziewać po wieczornej i nocnej pogodzie na Mazowszu. Ma być pochmurno, ma być chłodno, no i będzie też deszczowo. W Mławie przede wszystkim przelotne opady deszczu. W Ciechanowie również popada, w Płońsku ma być bez opadów, ale ciągle tam będzie całkiem sporo chmur. Na termometrach od 9 stopni w Mławie po zmroku przez 10 w Ciechanowie i 10 w Płońsku. Wiatr zachodni chwilami będzie trochę silniejszy, w porywach do około 30 km na godzinę. Ciśnienie niskie.
16: A nie, no jak 16 jesteśmy w pracy, to naprawdę życie robi się piękniejsze. Chyba, że jesteśmy nad morzem o 16, a na 16.30 zapowiadali deszcz, to co innego.
17: Gramy dla wszystkich. Dla tych, co w pracy i na urlopie. Lato i wszystko gra. Dawid Miązek.
16: Karina Nicińska do 17 z wami.

0: No troszkę się tu bioderka mogły pobujać. Michiko, DJ Goya i Jason Derulo w RMF Maxa. Z klimatów latynoskich zaraz będą samurajskie, bo do Kyoto zabiorą nas Kuban i Zalia.
1: A wiesz, że Zalia jutro wydaje nowy numer?
0: Tak? A co, a ty już słyszałaś?
1: Tak, daję ci znaka, bo tak się właśnie będzie nazywał. Będzie to piękna, rozrywająca serce ballada i mam nadzieję, że skradnie wasze tak samo jak moje.
0: Czyli będzie Zalia, a nie Żalia.
1: Nie, Zalia, Zalia. Taką, którą kochamy najbardziej.
0: No i pięknie. Już coraz bliżej finał zabawy Casa de Papel.

0: I w tym tempie, które nam tutaj zrobili Ajczy z Anitą Ward w kawałku Ring My Bell, włączamy telefony, włączamy dźwięki i sprawdzamy, czy jest zasięg.
1: Bo za chwilę finał naszej zabawy Casa de Palma i nawet 15 tysięcy złotych jest do wzięcia. I kto wie, może to za chwilę ty usłyszysz po drugiej stronie. Cześć, tu RMF Max.
0: Tylko jak będzie najpierw telefon, nie wiem, teściowa będzie dzwonić albo szef będzie zawracać głowę, to nie odbierajcie, tylko od RMF Max odbierajcie.
1: Koniecznie, no. Finał już za chwilę.

0: to na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Fuka i Liwka w RMF Max. Przed momentem Liwka, czyli nasz jutrzejszy gość w Max Tour. Ale co my tam do jutra, jak my mamy tutaj teraz ważne wydarzenie, finał zabawy Casa de Palma.
2: Jest już sygnał i jestem ciekawa, czy usłyszymy jakieś halo za chwilę. Słyszymy?
1: Halo, dzień dobry, cześć. Karina i Dawid, RMF Max dzwoni. Jak masz na imię?
3: Cześć, Mateusz.
2: Cześć, Mateusz. Gdzie cię zastaliśmy? Powiedz, co robisz?
3: Jestem w drodze do domu, w pracy.
2: No to pięknie. A jaka to może być dopiero piękna droga do domu? O, to się za chwilę wszystko może okazać.
1: A czym się, Mateusz, zajmujesz? Skąd z pracy wracasz?
3: Aktualnie byłem pomagać koledze na budowie.
2: No.
3: Po prostu malowanie ścian.
2: Ale ty dobry kumpel jesteś, widzisz, i los ci się tak odwdzięcza, że RMF Max dzisiaj do ciebie dzwoni. Ale powiedz, mój drogi, czy taki urodzony z ciebie optymista, czy ktoś cię dzisiaj namawiał, żeby wejść do gry w Casa de Palma?
3: Znaczy, ogólnie w życiu trzeba być optymistą, a dzisiaj jestem po fizycznej pracy.
1: Okej.
3: Okay. Więc też więcej jest chyba endorfin.
2: Czyli stwierdziłeś, napracowałem się, to mi się w życiu należy. No to, mój drogi, szybciutko
1: bardzo
2: tłumaczymy
1: słusznie
2: ci zasady. Mamy 26 palm w studiu RMF Max, one wszystkie szeleszczą, a za chwilę tak poszeleszczą, że z jednej palmy poleci kokos i w tym kokosie będzie czekała na ciebie nagroda. Czy jesteś gotowy, żeby ten numer palmy już wybrać?
3: 22.
1: 22. No tak wybrałeś, żebyśmy się przeszli na sam koniec. Dobrze, proszę bardzo. Okej, palma numer 22. W takim razie potrząsamy. No i mamy tego kokosa już na ziemi. Zaglądamy sobie do środka. Co tam w środku? A powiedz, czy tobie jest teraz gorąco?
3: Aktualnie jest pochmurno, ale ogólnie w te dni były.

0: Płonie ognisko w lesie.
1: Tak ci się skojarzyło?
0: Tak mi się strasznie kojarzy ten numer z tym. Swoją drogą, gdyby jakiś dobry DJ zrobił taką wersję z bitem Płonie ognisko w lesie, to ja bym to zapętlał.
1: To byłby wakacyjny banger.
0: Dobrze.
1: Podrzuciliśmy ten pomysł, ale mamy jeszcze inne ciekawostki, bo Michał już tutaj nie mógł się doczekać, żeby mi opowiedzieć o jednej rzeczy, no.
0: Słuchajcie, asystent AI, to się działo w Australii, zapisał swojego człowieka na pilates i wyrzucił z listy wszystkich innych. Taki nagłówek dzisiaj znalazłem.
1: Co ty?
0: Wczytałem się, okazało się, że system sam postanowił włamać się do systemu informatycznego siłowni, kiedy dowiedział się, że człowiek, który zapytał go tylko, czy jest miejsce, znalazł się na liście rezerwowej.
1: Wow, a na NFZ też tak można? Czy nie działa?
0: Ale proszę was, zastanówcie się teraz, czy wasz chłopak zrobiłby dla was to samo?

0: Reklama.
1: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
2: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami. Vikings Run. 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras. Od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.
7: I po reklamie.

0: Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Specy od pogody mówią, że noc na Mazowszu będzie spokojna, z umiarkowanym i przejściowym zachmurzeniem. Będzie też trochę chłodno, bo na termometrach w Mławie na przykład 9 stopni. Na dziesiątkę mogą liczyć Ciechanów i Płońsk. Ciągle jeszcze wiatr dosyć spory i mogą się pojawić przelotne opady deszczu, więc parasol warto mieć przy sobie. Ciśnienie będzie niskie, a jutro więcej chmur, przelotne opady deszczu, temperatura w okolicy 20 stopni, no i wiatr też będzie trochę silniejszy.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Mnóstwo waszych myśli przejrzeliśmy teraz w RMF Max. Jest to wspaniałe, myślicie o rzeczach różnych, ale myśl Moniki dzisiaj, to przyznam, że trochę mnie zawstydziła, bo ja nie wiem, co będę robiła pojutrze, a ty, Monika, o czym pomyślałaś? Opowiadaj.
2: Ja pomyślałam, czy zarezerwowałam wolny czas pracy na Wigilię.
1: Wow.
3: No i co? Bo nie wytrzymam z napięcia.
2: Nie, wiecie, o co chodzi. Ja prowadzę salon kosmetyczny i już w maju, nawet w kwietniu niektóre klientki straszyły mnie, że rezerwują sobie terminy na grudzień. Stąd moje zastanowienie, czy na pewno ta Wigilia jest wolna, bo może być tak, że przyjdą lepić ze mną pierogi.
1: No faktycznie. I co, masz kalendarz pełen, czy nie?
3: Jest.
2: Jeszcze nie sprawdziłam, nie?
3: Matko Monika, no to wykończysz mnie!
1: Monika, no! Daj spokój.
2: Zajęte ręce.
1: Aha, no teraz też nie sprawdzisz, bo my dzwonimy do ciebie i rozmawiasz z nami przez telefon.
3: A nie jesteś w stanie w tym momencie sprawdzić?
2: Dobra, już sprawdzam.
3: No to sprawdzaj.
1: Dobra, to daj sobie nas na głośnik i sprawdź.
3: Boże, ja nie wytrzymam z tego naprawdę. Jak tak możesz? Jak ja o czymś takim pomyślę, to ja muszę od razu, bo ja nie wytrzymam.
1: No bo potem zapomnisz znowu i to tak się ciągnie miesiącami.
2: Jesteście gotowi?
3: Tak.
2: Wolne.
3: Tak jest!
1: Pięknie!
3: Jest!
1: Pierogi będą lepione bez klientek. Nie wiem, czy to dobra, czy zła wiadomość, ale na pewno dobra wiadomość jest taka, że 4 wejściówki do Energylandii lecą do ciebie, to jeszcze się zdążysz wyluzować przed sezonem.
2: Dzięki bardzo.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na ognofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest fresh. Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
10: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem Wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami Vikings Run 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras, od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi Wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Do lasu.
1: Magico.
2: Bez planu.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: Weź sprawdź.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaglądamy do pogody w RMF Max. Ciechanów, witajcie, z tej strony Fiołas. Dziś wieczorem pochmurny pokaz z atrakcjami. Na termometrach aktualnie 17 stopni, ale ta 17 zamieni się na 13 koło północy, więc bardziej będzie brrr niż uff. Przelotne deszcze mogą się pojawić jak najbardziej. Spacery wskazane, ale blisko domu. Wiatr delikatny wieje z zachodu. Fryzury nie popsuje, ale temperaturę odczuwalną może obniżyć. Więc albo gruby polar, albo przytulajcie się mocniej.
4: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa. Hity na maksa.
6: Tak sobie rozmawiamy z Justynką, w jaki sposób dzisiaj rozdamy bilety, których mamy kilka w zanadrzu.
2: Tak jest. Fire Festival to jeszcze w tej godzinie, a po 19 będą bilety na Sobla w strefie 57, więc dzieje się w kanale nadawczym. Bądźcie blisko, bo warto.
6: I można sobie te bilety zgarnąć, zapewnić dobrze...
3: Max.
6: Przepraszam, to zdanie mi nie wyszło. Zapewnić udany wieczór. O,
2: tak jest.
6: To chciałem powiedzieć. Michał Siwek.
2: Justyna Borycka, a to Dove Dogs i How Does It Feel?

0: Ja nie wiem dlaczego, ale naprawdę ten numer jakoś tak mnie wzrusza w środku. Nie przykleję do niego żadnego konkretnego wspomnienia, ale budzi jakieś takie miłe... ATV i Ecstasy w RMF Max.
1: Nie masz żadnych wspomnień z Ecstasy?
0: Nie, no wiesz, po prostu widocznie się kojarzy z jakimś czasem w życiu, no, ale nie ma takiego konkretnego. Może też to czujecie, no.
1: ATB w serduszku, w głośniku i w uszach, a o 18.07 w RMF Max zaskakujące wieści o Gdańsku.
0: Tak, bo już są prowadzone badania na temat tego, gdzie pojedziemy jesienią. No, nie ma co się oszukiwać, wakacje powoli się kończą i już rezerwujemy sobie miejscówki na takie jesienne, krótkie, weekendowe wypady. Okazuje się, że Gdańsk znów jest liderem w tym rankingu. Tam najwięcej miejsc noclegowych już jest zajętych. Podobno w Gdańsku jesienią jest jakaś taka niesamowita magia, której nie czuje się tam latem. Aha.
1: Tak. Ludzie jesienią przyjeżdżają do Gdańska i mówią: czujesz brak sinic.

0: Alex Warren Passenger w RMF Max i zastanawiam się, jaka jest szansa, że ktoś nie słyszał twojego wczorajszego suchara?
1: Ha! No pewnie duża. Co mam powiedzieć jeszcze raz?
0: Powiedz!
1: Dobra, to tak szybko. Przychodzi baba do pani doktor stomatolog Elżbiety i mówi: elaboruj.
0: No i widzicie, i właśnie to nas zainspirowało, aby dziś rozdać wejściówki na Fire Festival w zabawie Fajeriada.
1: Fajeriada! Tak to powinieneś powiedzieć.
0: Fajeriada!
1: Będzie zabawa, słuchajcie, mamy do zgarnięcia karnety na cały festiwal. Piątek, sobota, niedziela, 28-30 sierpnia, Stadion Śląski w Chorzowie. Tam m.in. Alan Walker, DJ Snake, Kaigo, B2S, 2115 i mnóstwo innych gwiazd. Więc jest o co w tej Fajeriadzie powalczyć. No, żeby do niej wejść, no to tak trochę tradycyjnie poprosimy o suchara w takim razie.
0: No bo Fajeriada musi rozpocząć się sucharem prowadzącego, więc proszę wysłać takiego suchara dla prowadzącego. Messenger RMF Max. Wysyłacie suchar, najlepszy dostaje się na antenę i ma szansę w Fajeriadzie zawalczyć o te wejściówki.

0: a ten Dawid, ale klimacik on zrobi za każdym jednym razem, jak się pojawi na antenie RMF Max.
1: Tak jest, Dawid Podsiadło za nami, Dawid Podsiadło ze Śląska, a to proszę, na Fajer Festival na Śląsk właśnie was będziemy wysyłać, tam końcówka wakacji bardzo mocna, Alan Walker, BDS, 2115, Kaigo, DJ Snake, między innymi w line-upie, no i być może pojawi się tam także Patrycja. Cześć!
2: Cześć!
0: Patrycja, zaczynamy Fajeriadę! Patrycja, na początek Fajeriady musisz opowiedzieć suchar.
2: Jakie są ulubione chipsy hydraulika?
0: No dawaj.
2: Crunch chips.
1: Niby suchar, ale nas bardzo rozbawił i to jest jeden z powodów, dla których do ciebie zadzwoniliśmy. Słuchaj, Patrycja, ale

0: pomidorów.
1: Sałatkę do grilla.
0: Mhm, sprawdźmy. Tak, ankietowani wysoko ocenili tę odpowiedź.
2: Dwa punkty.
0: Dwa punkty. Co jeszcze?
2: Bo dwóch ankietowanych.
1: Z pomidorów jakiś przecier. Albo zupkę pomidorową.
0: Aha. No i świetnie, bo to są też punkty najwyżej na naszej tablicy punktacyjnej, więc bardzo dobrze. Słuchaj, jeśli odpowiesz na to drugie pytanie w tym samym stylu, to trzeciego już nawet nie zadajemy. Więc uwaga. Rzeczy, które kojarzą się ze Śląskiem.
1: Rolada. Rolada śląska i kluski.
0: To jest jak najbardziej numer jeden na naszej liście, bo też powiedziałam rolada.
2: Tak.
0: No i coś jeszcze? Bo ta rolada to tak osobno byśmy zaliczyli z kluskami.
1: No i węgiel, kopalnia chyba, myślę, że to też może przychodzić na myśl pierwsze.
0: Tak jest! No to zaliczamy, słuchaj Patrycja, jesteś laureatką pierwszej fajeriady w historii RMF Max i karnety 2 na cały festiwal. Fire Festival w Chorzowie lecą do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
2: Ale powiedz, ciężko było, nie?
1: Ale jestem ciekawa trzeciego pytania.
0: Trzecie pytanie to było o artystów, którzy wystąpią na Fire Festival.
1: To by było trudniejsze.
0: Na szczęście udało się to rozpykać, więc pięknie.
1: Była rolada.

0: Adam Lambert i Ghost Town w RMF Max. Zbliża się u nas prognoza pogody. Wiesz, co to znaczy?
1: No ja wiem, co to znaczy. Że muszę łączyć neurony.
0: Słowo, do którego będziesz musiała zarymować, zapowiadając tą prognozę, to klosz.
1: Klosz?
0: Klosz.
1: Okej, dobra, nie powinno to być jakieś mega trudne.
0: No ale... też tak uważam, no to jak się zdziwiłaś, że...
1: Ale mało czasu, 1,5 minuty.
0: Tak, no zasuwaj.

0: klawiaturę stuku puku, zaraz cię będziemy śmiać do rozpuku.
1: O, bardzo ładne,
0: tak,
1: rym,
0: tak rozgrzewka poetycka. Justyna Borycka, poetycka, zaraz rymuje do prognozy pogody, do słowa klosz.
1: Parasol? A może przed słońcem chroniący klosz? Ponoć idzie jesień, więc zaraz liście będzie dmuchał Bosz.
0: Bogacko.
2: Reklama. Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Orły oszczędzania stać na więcej. Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami. Vikings Run. 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras. Od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
10: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Zaglądamy do pogody w RMF Max Ciechanów. Witajcie, z tej strony Fiołas. Dziś wieczorem pochmurny pokaz z atrakcjami. Na termometrach aktualnie 17 stopni, ale ta 17 zamieni się na 13 koło północy, więc bardziej będzie brrr niż uff. Przelotne deszcze mogą się pojawić jak najbardziej. Spacery wskazane, ale blisko domu. Wiatr delikatny wieje z zachodu. Fryzury nie popsuje, ale temperaturę odczuwalną może obniżyć. Więc albo gruby polar, albo przytulajcie się mocniej.

0: To brzmi jak dobre wakacje. Saint-Tropez, welcome to Saint-Tropez nawet. DJ Antoine w RMF Max. Jedziemy z wami gdziekolwiek teraz jesteście, za 10:07, ale przyznamy, że miny nam trochę jednak
1: rozkład
0: zrzedły.
1: Jazda ze słuchaczami gdziekolwiek jadą.
0: Dokładnie. Trochę nam miny jednak zrzedły, bo tutaj było welcome to Saint-Tropez i przypomnieliśmy sobie zupełnym przypadkiem o kubeczku z Drezna, który przywiozłam Michałowi.
2: Nie z Drewna, z Drezna.
0: Z Drezna, jak byłam na wycieczce w Dreźnie w Niemczech. I się okazało, że ten kubeczek zaginął nam tu w pracy. Szukaliśmy teraz po szafkach,
2: uważam,
0: no nie ma.
2: Ja uważam, że jedyne rozwiązanie teraz to każdy z was, drodzy słuchacze, jakby ja was nie oskarżam, ale każdy z was teraz robi zdjęcie kubeczka, z którego aktualnie pije, teraz, który macie przed sobą. Ja muszę sprawdzić, czy przypadkiem ktoś z was z mojego nie pije.
0: Czy to nie jest kubek z Drezna? Jakbyście chcieli też się podzielić jakąś taką utratą, to po prostu piszcie do nas. Messenger, RMF Max, tutaj jesteśmy w kontakcie przez cały kanał nadawczy. Wracamy po 19.
2: A teraz White 2115 i to coś.
3: RMF Max. Hity na maksa.

0: promocją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
3: Sanostol?
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpem.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpem.pl, regulaminy.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie. I'm chasing paradise.

0: sytuacje last minute. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Dziś wieczorem Ciechanów serwuje nam pogodowe chłodzenie ekspresowe. Można tak powiedzieć, bo aktualnie 17 stopni zobaczycie na słupkach rtęci, ale słońca nie uświadczymy, chmur sporo, przelotne deszcze mogą się pojawić. Potem będzie tylko zimniej, do 13 stopni. Dziś w nocy temperatura może spaść. Do tego letni wiatr, który może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie nawet jeszcze niższa. Polar, lekka kurtka, jak najbardziej. Spacerować można, ale na tyle blisko domu, by deszcz was nie zaskoczył.
5: Sprawdziliśmy zmywarkę, kubek z drezna się nie odnalazł jeszcze. Także teoria z pralką, która pożera skarpetki, w tym przypadku się nie sprawdziła niestety. Dobry beat.
6: Ale o kubku powolutku trzeba zapominać, bo czas rozdać bilety na koncert Sobla. Te już niedługo będziemy
5: tak
6: chcieli
5: jest.
6: Wręczyć komuś z was.
5: Na otarcie łez po kubku z drezna. Słuchajcie, gramy teraz jeszcze Ed Sheeran i Martin Garrix. To jest kanał nadawczy. Siwek i Borycka, cześć.

0: Actually Bond grają w RMF Max i to jest jazda po pracy na zakupy, a może już sobie planujecie kolejny weekend, będą wesela pewnie jeszcze jakieś. Ja na pewno mam przed sobą taką imprezę, także już się nie mogę doczekać, no.
1: No rzeczywiście wyglądasz, jakbyś była szczęśliwa z tego powodu.
0: Tak, no przyjaciele się hajtają, jakby co tutaj można nie lubić, no same dobre rzeczy.
1: Wesela w ogóle, to jest sezon weselny, lato, ludzie w nastroju miłosnym, tak samo Cristiano Ronaldo ze swoją partnerką Georginą Rodriguez, to od kilku dni jest temat w mediach, a ostatnio wyszło, że nie tylko wzięli ślub potajemnie, ale wzięli go nawet we własnym salonie.
0: To tak smutno, taka bieda troszkę chyba.
1: No przycisnęło tak? Chyba. Pan Ronaldo powiedział, że chyba ostatni rok gra w piłkę, a nie wiem jak tam w Arabii z emeryturą, więc chyba oszczędzają.

jakieś nudne lata, bo ja żadne zaj... Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam moc.

się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Dainoro i Gigi D'Agostino w RMF Max i trochę mi namieszałaś w głowie, muszę powiedzieć. W tym momencie wklepałem sobie w internet Gigi'ego D'Agostino i muszę sprawdzić, jak on się nazywa naprawdę.
1: No pewnie Gigi D'Agostino.
0: No ale właśnie teraz to już nie wiem, kto się jak nazywa, a co jest ksywką, a co jest nazwiskiem. Ja już nikomu nie ufam.
1: No słuchajcie, bo są takie nazwiska, które po prostu od razu są ksywką i nie da się na tych ludzi mówić po imieniu. I takim człowiekiem na przykład jest Sobel.
0: Sobel. I tutaj od razu zróbmy przecinek, bo na koncert Sobla chcemy was dziś wysłać, bilety do zgarnięcia i zaraz wytłumaczymy, w jaki sposób do zabawy można się zgłosić. I to się wiąże właśnie z tematem ksywek, nazwisk i tak dalej.
1: Dokładnie, bo Sobel gra w Strefie 57 29 sierpnia. Tam was z przyjemnością wyślemy, a żeby wejść do zabawy o te bilety, to dajcie znać o takiej po prostu najlepszej ksywie, jaką słyszeliście w życiu. To może być też wasza ksywka.
0: Ale może
1: ulubiona.
0: Być też inna. Po prostu taka ksywka, że pomyśleliście wow, ale to jest w ogóle top ksywka.
1: Ja mam taką jedną.
0: Top ksywka świata.
1: Mam taką jedną i to nie jest moja ksywka, to jest ksywka takiego kolegi z gimnazjum, który bardzo lubił dobrze się bawić wieczorami na imprezach.
0: Aha.
1: I miał ksywkę Zelmer. Nie będę tłumaczyć dlaczego.
0: Pewnie sprzątał po tych imprezach. Pewnie to lubił najbardziej na tych imprezach. Ksywka, którą wy uznajecie za najlepszą z jakiegoś powodu, najlepiej z uzasadnieniem, dlaczego waszym zdaniem właśnie ona jest najlepsza. No i za zdradzenie takiego waszego rankingu ksywek, top 1, wysyłamy oczywiście, czy też dajemy szansę zawalczenia o wejściówkę. Ile mamy tych wejściówek?
1: Trochę mamy, ale tak dwie dzisiaj.
0: Dzisiaj
1: rozdamy
0: dwie.
1: I to już dosłownie za chwilkę, za kilka piosenek, więc macie teraz czas, żeby zgłosić się na Messengerze RMF Max. Najlepsza ksywka, jaką słyszeliście.

0: nazwisko, dokładnie, no nie wiadomo, nie potwierdzimy tego wam teraz, ale nie będziemy o Lady Gaga rozmawiać, bo mamy już Arka razem z nami. Cześć Arek.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I Arek ma szansę wygrać właśnie bilety na koncert rzeczonego Sobla, ale tak. Arek, najpierw powiedz, jaka jest najlepsza ksywka, jaką ty znasz, słyszałeś w życiu.
1: Najlepszą ksywkę, którą usłyszałem, którą w sumie prawie byłem pomysłodawcą tej ksywki, to jest Bocian. Wymyśleliśmy tą ksywkę koledze, jak czekaliśmy...
2: Pieniądze pożyczaliście od niego.
1: Nie. Czekaliśmy na powrotny autobus ze szkoły średniej i on miał dosyć dziwny taki sposób czekania na ten autobus, bo zawsze prawą albo lewą nogę opierał o swoje kolano i stał nawet na jednej nodze. Sobie zażartowaliśmy z niego właśnie, że chyba teraz poluje na jakąś żabę i dlatego go nazwaliśmy sobie Bocianem wtedy.
0: A chłop po prostu robił trening jednocześnie czekając na autobus, no i proszę, i został Bocianem.
1: Możliwe, że tak.
0: No. Różne są historie, słuchaj Arek, ale teraz pisze się twoja historia wycieczki do strefy 57 podkrakowskiej na koncert Sobla w przyszłym tygodniu. Teraz o te bilety będziesz mógł zawalczyć w zabawie cytaty. I chodzi o to, żeby rozpoznać, czy cytat, który za chwilę usłyszysz, pochodzi z piosenki Sobla, czy z piosenki Coco Jumbo.
1: Dobrze.
0: Jesteś gotowy?
1: Myślę, że jestem gotowy.
2: Dobra. Leci pierwszy cytat.
3: W końcu powiesz, że mnie kochasz. Z dnia na dzień tak mi tym rzucisz w twarz.
2: Czy to Sobel, czy to Coco Jumbo?
1: Zaryzykuję, że to Sobel.
2: Sprawdzamy.
4: W końcu powiesz, że mnie kochasz.
0: No brzmi jak Sobel.
2: Pierwszy punkt dla ciebie, Arek.
1: Jest, mamy już jedynkę.
2: Łyknąłeś to jak bocian żabę.
0: Tak jest. I tak słuchaj, jest. Teraz temat jest taki, że jeśli na tą drugą zagadkę też odpowiesz poprawnie, to już trzeciej nawet nie zadajemy. Więc skup się, Arek, i lecimy z kolejnym cytatem.
1: Ja jestem skupiony.
3: Podnieś mnie, połóż mnie, postaw moje stopy z powrotem na ziemi.
0: To Sobel czy Coco Jumbo?
1: Myślę, że Coco Jumbo.
0: Sprawdźmy. To chyba jest Coco Jumbo.
2: To chyba jest, to nie brzmi jak Sobel.
0: My już niczego nie jesteśmy pewni, ale to jest Coco Jumbo, a ty, Arek, jedziesz do strefy 57 na koncert Sobla w przyszłym tygodniu. Dwa bilety lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ekstra.
2: Jak ten bocian.
1: Tak jest.

0: Alok i Jennifer Lopez grają w RMF Max, a podobno w pogodzie to ma być trochę jak z moim ulubionym kebabem, a w zasadzie sosem, czyli taki mieszany. Że tak trochę popada, a trochę też nie.
1: I co, i na drugi dzień też będziemy żałowali.
0: Jest taka szansa, ale szczegóły sprawdzimy za chwilę w najświeższej prognozie w RMF Max.
2: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
3: I po reklamie.

Dziś wieczorem Ciechanów serwuje nam pogodowe chłodzenie ekspresowe. Można tak powiedzieć, bo aktualnie 17 stopni zobaczycie na słupkach rtęci, ale słońca nie uświadczymy, chmur sporo, przelotne deszcze mogą się pojawić. Potem będzie tylko zimniej, do 13 stopni. Dziś w nocy temperatura może spaść. Do tego letni wiatr, który może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie nawet jeszcze niższa. Polar, lekka kurtka, jak najbardziej. Spacerować można, ale na tyle blisko domu, by deszcz was nie zaskoczył.

0: Kaigo sobie teraz pięknie plumka w RMF Max, ale tylko przypomnę, że Kaigo też zagra na Fire Festiwalu, na który cały czas mamy jeszcze trochę wejściówek i będziemy je rozdawać w tym tygodniu w kanale nadawczym.
1: Dlatego warto cały czas być w zasięgu RMF Max. Polecamy wam to również po 20, bo Piotrek Świderski, najlepsza dycha listy Hop Benz już zaraz.
0: A my się słyszymy jutro po 5. Siwek i Borycka, pa pa!
2: To jest RMF Max Ciechanów, z wami Fiołas, zapraszam na Tour de Club. W tym tygodniu dzieje się w naszej okolicy. W piątek od 21.30 w klubie Bosko przy Fabrycznej 11 impreza pod tytułem Lato mija, a ja niczyja. Za konsoletą DJ Domasa w repertuarze klubowe hity, taneczne klasyki. Do tego do 22.30 dziewczyny wejdziecie za darmo. I może niektórzy chcieliby zostać do soboty, bo w sobotę również wyjątkowa propozycja z gościem specjalnym. Gwiazdą wieczoru będzie legendarna światowa gwiazda Bad Boys Blue. Na żywo usłyszycie największe przeboje, które od lat podbijają parkiety, takie jak Pretty Young Girl czy You Are a Woman. Start tej imprezy także o godzinie 21.30. Propozycja na sobotę to także Halka. Hala widowiskowo-sportowa przy ulicy z 17 stycznia zaprasza na wielki finał trzeciego festiwalu Mazowia Romantika. Zobaczycie Halkę Stanisława Moniuszki. W niedzielę dożynki w pałukach, na które wybrać można się całą rodziną, startują już przed południem. Będzie muzyka i dużo powodów do zabawy.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na ognofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Kasiu, super kolczyki. Gdzie kupiłaś? Szukam prezentu dla żony na rocznicę.
13: W salonach jubilerskich Onyx. Teraz świętują 20-lecie działalności i z tej okazji oferują 20% rabatu na cały asortyment.
12: Cały?
13: Tak, absolutnie wszystko. 20% taniej na 20 urodziny.
12: Salony jubilerskie Onyx. Dokąd mam jechać?
13: Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43. Albo Działdowo, ulica Jagieły 3.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Cześć, siemanko, witajcie po 20 w RMF Max. Tu Piotrek Świderski, tu wakacyjna lista Hobbens Extra, czyli najlepsza dziesiątka waszych ulubionych hitów na maksa. Będzie dzisiaj bardzo ciekawie, bo sporo zmian zaszło po wczorajszym notowaniu, no i nie zabraknie oczywiście też nowości z propozycji. A na otwarcie wtorkowego zestawienia wjeżdżają Bebe Rexha i David Guetta w numerze Sad Girls.

Jak wam się podoba nowość od Megi? Margaret, prima ballerina w RMF Max. Jeśli wpadła wam w ucho, to głosujcie na rmfmax.pl. Jest już w propozycjach do naszej listy Hot Bands. A tymczasem lecimy dalej i wracamy do naszego głównego zestawienia. Tutaj mocny awans z miejsca 26 na 9 zalicza brazylijski duet DJsko-producencki Dabdogs ze swoim Howda.

Pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę, że ten numer jest zrobiony na samplu z dyskotekowego hitu Anity Ward z 1979 roku. Na prawie 50 lat później swoją viralową wersję zrobił brytyjski raper H. Ring My Bell to wtorkowe miejsce 8 na liście Hot Bands w RMF Max. A skoro już tak jesteśmy w tych internetowych viralach, to ponownie zajrzymy sobie do poczekalni, bo tutaj na wasze wsparcie w postaci głosów liczy Perdzin z kawałkiem Sam.

0: Tak pięknie brzmi nowy Armin, Everlasting. Armin Van Buren i Sasza w RMF Max. Dzisiaj miejsce siódme. No, ale myślę, że jak fani muzyki trans się zmotywują i wbiją zagłosować na rmfmax.pl, to jutro usłyszymy ich zdecydowanie wyżej. Za chwilę odpalamy szósteczkę listy Hot Bands. Jeśli chcecie dowiedzieć się, kto na niej dzisiaj wylądował, to koniecznie zostańcie z Maxem. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz.

0: Expert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
3: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
0: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze.

Najpierw były fale, a teraz są wielkie festiwale. To Fisher, DJ i producent z Australii, który zanim wbił się do ścisłego topu sceny EDM, był zawodowym surferem. A jego nowy numer What a Life bardzo by chciał wypłynąć z propozycji do najlepszej dychy listy Hot Bands. Być może już jutro się to uda. Przed nim mieliśmy jeszcze Sombera, który singlem My Body Isn't Ready znalazł się zaraz poza podium na miejscu czwartym. A teraz czas na najlepszą wtorkową trójkę. Ósmy tydzień w naszym zestawieniu i bardzo mocny awans z miejsca 27. Moonlight i Fordo. Alabama Ten to dzisiejsze Top 3. Max 3. Numer

0: to dobrze buja, co nie? Afrobity od Wiz DMC, Falling Stars w RMF Max. Jeszcze co prawda poczekalnie, ale myślę, że to tylko kwestia czasu, jak usłyszymy go w naszej maksowej elicie. rmfmax.pl, tutaj głosujecie na wasze ulubione numery, a ja codziennie w tygodniu po 20 odliczam najlepszą dziesiątkę. Dzisiaj na miejscu trzecim Moonlight Fordo, Alabama Ten, na drugim Switcha z Mafia i Licky Lee, Happiness is so sad, a najlepsi we wtorek są Fukaj i Liwka. Ich singiel Chce Więcej w ramach projektu Enklawa zebrał najwięcej waszych głosów na Hop.
1: Numer jeden.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: No tego deszczu w tym tygodniu będziemy mieć trochę, ale to nie zmienia faktu, że Fuka i Liwka rządzą dzisiaj na liście Hot Bands w RMF Max. A jeśli wy chcecie też porządzić na mieście na przykład, to posłuchajcie, jakie ciekawe opcje na imprezę mamy dla was w Tour de Clubie.
1: To nic nowego, że weekend zdominował Klub Bosko ze swoimi dwiema propozycjami. W tym tygodniu Tour de Club w RMF Max Ciechanów. Zapraszam, tu Fiołas, ale propozycji będę miał dla was więcej. Piątek w tym miejscu to impreza Lato Mija, a ja niczyja. DJ Domas za konsolą, panie do 22.30 wejdą za darmo, a w głośnikach największe hity. Sobota to już gość specjalny. Zdecydowanie propozycja dla fanów parkietowych hitów, bowiem pojawi się tej nocy Bad Boys Blue w Bosko. You Are a Woman, Pretty Young Girl czy I Wanna Hear Your Heartbeat to hity, które w głośnikach muszą pojawić się na 100%. Halka Stanisława Moniuszki to zakończenie trzeciego już festiwalu Mazowia Romantika. Sobota, godzina 19, hala widowiskowo-sportowa przy ulicy 17 stycznia. W niedzielę przed wami trzeci ciechanowski festiwal teatrów dla dzieci i młodzieży już od 10 na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich. Teatralna niedziela nie tylko dla najmłodszych, także dla całych rodzin to nieoczywista propozycja, z której warto skorzystać w najbliższą niedzielę.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 zł.

0: kilogram aż 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ważne bramki.

0: Soko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
2: Gratulacje!
4: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: I po reklamie.

No to skoro we wtorkowym Hopbencu już wszystko jasne, wiemy kto na którym miejscu wylądował, pora odpalić naszą imprezę. Wtorkowe Max Party startuje właśnie teraz, już po 21 w RMF Max. Hity na Max. Witamy serdecznie, siemaneczko, już w duecie Piotrek Świderski plus DJ Rafmix, ja przed Majkiem, on za konsolą i tak będzie właśnie do północy. Będziemy podrzucać wam najbardziej imprezowe bity, zmiksowane w jedną całość. Oj, będzie się działo, więc róbcie głośniej i lecimy z tematem.

0: No naprawdę nie wiem, kiedy to zleciało, ale to już 8 lat. W 2018 roku francusko-włoski projekt muzyczny Shanghai swoim hitowym Lalos był grany dosłownie wszędzie. W stacjach radiowych, w klubach i na wielkich festiwalach. A my dzisiaj we wtorkowym Max Party odkurzamy tego hiciora. Być może macie jakieś fajne wspomnienia z nim związane. No i takich muzycznych powrotów do przeszłości będzie więcej tego wieczoru, to wam możemy obiecać. Ale nowości też oczywiście nie zabraknie. Zostańcie z nami koniecznie. Za moment wracamy do miksowania.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: I po reklamie.

No nie ma za co, jesteśmy nawet w duecie. Piotrek Świderski i DJ Rafmik z wami do północy w RMF Max. Trips i Lanberry przed momentem w głośnikach. A propos jeszcze tego niebiesko-włosego, sympatycznego DJ producenta Tripsa. Ostatnio na swoim Instagramie poinformował, że pozostaje jurorem w The Voice Kids. Natomiast nową trenerką będzie 18-letnia Sarah James, która przecież jeszcze nie tak dawno temu, w 2021 roku, wygrała ten program. Jak się sprawdzi w nowej roli? Zobaczymy, czas pokaże, ale oczywiście mocno jej kibicujemy i trzymamy kciuki za Sarę. A tymczasem latamy dalej muzycznie. Tobi Romeo, Fly High, teraz w RMF Max. Tu cały czas Max Party.

Był na miejscu 7 naszej listy Hobbens Extra. Dzisiaj, no, niestety nie załapał się do najlepszej dychy. Co zrobić? Alex Warren, Passenger. Być może jutro będzie lepiej. Głosujecie na rmfmax.pl. Przypominam. A teraz we wtorkowym Max Party podkręcimy obroty jeszcze bardziej, bo wjeżdża Lumix ze swoim Self-Aware. Będzie też za moment Uniting Nation, Out of Touch. Zostańcie.

Trasa stadionowa zrobiona, dwa single nowe wydane, no i teraz czekamy z niecierpliwością, czekamy na ten piąty album Dawida Podsiadło. Jego singiel Na Błysk przed momentem zakończył kolejny set w Max Party, a po 23 odpalamy kolejne sety. Zostańcie z nami, Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Polecamy się z dobrym bitem do północy.

to już ta pora, żeby w Max Part odpalić jeszcze mocniejsze muzyczne petardy. Sibyl, Magic Symphony, Max Farnheide i DJ Hubertus Remix. Tak, witamy się z wami po godzinie 23. W takim samym składzie. Cały czas z wami Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Polecamy się do 24. Siemano.

brzmi lato, lato Lucala, Lottery w RMF Max w takiej fajnej, podkręconej disco-house'owej wersji i z zaproszeniem na najbliższy weekend do Krasnego Stawu. Będziemy tam, kolejny przystanek trasy Lato na Maxa. Zagrają w piątek Grupson i Zalia, w sobotę Grzegorz Chyrzy i Trzech Króli, a w niedzielę Maryla Rodowicz. No a teraz w Max Party zagra Gips, Kukon i Jonatan. Ty masz w RMF Max.

Czy to będzie hicior tegorocznego lata, lata 2026? No, przekonamy się już bardzo niedługo. Ale Farben, René Miller, Body Talk w RMF Max. Ten numer kończy nasz kolejny wtorkowy set w Max Party. No i co? Lecimy dalej, tańczymy. Kizo Disney, lato 2023. Przypomnimy, później będzie też Pitbull z Chrisem Brownem, International Love. No i Alok z J-Lo się pojawią ze swoim nowiutkim, świeżutkim Everything's Fine. Taki zestaw na najbliższe kilka minut. Dajcie głośniej.

ale to dobrze wjeżdża, szczególnie o tej godzinie. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine w wersji PM, czyli tej bardziej klubowej, tej bardziej tanecznej. Tu cały czas RMF Max, tu Max Party. Trzymamy klimat. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody teraz z wiralowym Michiko w remixie DJ Adarka. Posłuchajcie.

Ten właśnie numer otworzył dzisiaj listę Hot Bands Extra Day, Vid Guetta i Bibi Rexha, Sad Girls w RMF Max. No i tak wyszło, że również zamknie wtorkowe Max Party Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Wielkie dzięki. Jutro w duecie wracamy o tej samej porze, od 21:00, a ja od 20:00 standardowo jeszcze odliczę dziesiątkę waszych ulubionych hitów. Tymczasem zostawiamy was z hitami na maksa. Po północy też zapowiada się dobre granie. Do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to wady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion